0: we Francji uczestniczyło ponad 150 tysięcy wiernych, którzy znajdowali się głównie przed znanym na całym świecie sanktuarium maryjnym. Zwracając się do osób chorych, które przybywają masowo do Lourdes w nadziei na to, że ta pielgrzymka poprawi ich stan zdrowia, Leon XIV pośrednio skrytykował władze Francji, które niedawno częściowo zalegalizowały eutanazję w tym kraju. Papież ostro skrytykował dążenie do, cytuję, zmniejszenia wartości ludzkiego życia.
1: Relacjonował korespondent RMFM Marek Gładysz. Historyczne lub współczesne, eleganckie i bardzo zdobione, a wśród nich garnitury, a nawet suknie ślubne. Teatr Muzyczny w Łodzi zorganizował wyprzedaż kostiumów ze spektakli. Było ich około 1500. Nasza reporterka Agnieszka Wydrka nie mogła się oprzeć takiej okazji i rozmawiała również z innymi kupującymi.
2: Widzę, że zakupy się udały.
3: Bardzo tak. Kupiłam chyba 10 kilo kostiumów. Tutaj mam suknię do menueta, mam dwa fraki męskie, mam piękne zwiewne sukienki do walca.
2: Na tej wyprzedaży jeszcze nadal, pomimo że to jest trzeci dzień, jest w czym wybierać.
4: Tak, kolega tutaj dzielnie co pół godziny dowozi kolejne partie kostiumów. Spełniamy wolę i oczekiwania naszej publiczności, która przychodzi tłumnie, oczekuje konkretnych rzeczy.
5: Na razie szukam na Halloween, bo z tych dawnych strojów już wyrosłam.
2: Ten króliczek, co tata pokazywał, wchodzi w grę?
5: Dla mnie chyba nie, ale może dla taty.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Ursynów jako pierwsza dzielnica w Warszawie planuje budowę podziemnych parkingów z funkcją schronienia. Nowe obiekty mają powstać przy szkołach i być miejscem, do których mieszkańcy będą mogli zejść w przypadku ataków z powietrza. Budowa takich obiektów na Ursynowie jest konieczna, bo w dzielnicy brakuje schronów, a powstające w latach 70. i 80. budynki mieszkalne, głównie bloki z wielkiej płyty, nie mają podziemnych parkingów. Nasz reporter Michał Radkowski rozmawiał o tej inwestycji z burmistrzem Ursynów Robertem Kępą.
7: W ramach teraz przygotowywania dokumentacji pod OLIOC, czyli pod finansowanie ochrony ludności i obrony cywilnej, przygotowujemy dokumentację do tego, żeby powstały dwa takie parkingi podziemne, które na ich stropie, na ich dachu będą znajdowały się boiska sportowe poszczególnych placówek oświatowych.
8: A poniżej?
7: A poniżej będą miejsca garażowe, które chcemy wynajmować na rzecz mieszkańców, które będą miały oczywiście funkcję dual use, czyli w sytuacji, kiedy będzie zagrożenie, będzie można z nich korzystać jako miejsc schronienia. No, na Ursynowie, szczególnie w tych dwóch lokalizacjach, bo mówimy tutaj o Warchałowskiego i o Scholz-Rogozińskiego, mamy taką sytuację, że znakomita większość budynków to są budynki wybudowane w latach 80., a nawet niektóre jeszcze pod koniec lat 70. Z oczywistych względów one nie posiadają, tak jak teraz nowo budowane budynki, nie posiadają parkingów podziemnych. Więc dążymy do tego, żeby dwie kwestie były rozwiązane. Z jednej strony oczywiście w ramach dual use na wypadek zagrożenia miejsce schronienia, przede wszystkim dla tych mieszkańców najbliższych budynków, a po drugie, żeby to nie było miejsce, które z historii wiemy z lat 60., 70., gdzie było mnóstwo schronów, mnóstwo miejsc schronienia, tylko nikt nie korzystał i one po prostu teraz do niczego się w obecnych realiach nie nadają.
8: Ursynów ma jeszcze tą przewagę, że ma metro, które budowano, no też chyba z myślą o tym, że jednak może być ono wykorzystywane jako schron.
7: Zgadza się, natomiast jeśli chodzi szczególnie o ten odcinek ursynowski, ze względu na to, w jaki sposób on był budowany metodą odkrywkową, to tutaj jest to takie miejsce rzeczywiście, w którym my jako mieszkańcy Ursynowa możemy się schronić, natomiast ono nie spełnia tych wymogów, jak mamy różne rodzaje miejsc wynikających z ustawy. To tak naprawdę jest to coś na poziomie miejsca schronienia, tak jak parking pod budynkiem mieszkalnym, ale no proszę nie mylić metra z takim schronem rozumianym, tak jak to oglądamy czasami w filmach, to rzeczywiście no niestety nie jest to taki standard zabezpieczenia na potrzeby mieszkańców.
8: A te miejsca schronienia, które powstaną wraz z parkingami podziemnymi, w co one będą wyposażone i jakie dają one zabezpieczenie mieszkańcom?
7: To będzie na etapie projektowania, natomiast my chcielibyśmy, i takie mamy tutaj założenia z Wydziałem Infrastruktury, żeby to były parkingi w momencie, kiedy będą służyły jako miejsce schronienia, które są de facto samowystarczalne, czyli mówimy też o pompach ciepła, mówimy o instalacji fotowoltaicznej. Będzie przyłącze wody i przyłącze prądu, ale jednocześnie będziemy starali się, żeby jak najwięcej funkcji było niezależnych od przerw w dostawach sieciowych. No więc tutaj przede wszystkim pompy ciepła, fotowoltaika i to są też takie rozwiązania, jeśli chodzi o montaż finansowy, to jeszcze przed nami, ale to są takie rozwiązania, które pozwolą zarówno pozyskiwać środki na przykład NFOŚ-owskie dotyczące poprawy efektywności energetycznej, dotyczące pozyskiwania środków w ramach tych programów dotyczących czy czystego powietrza, więc nie tylko będziemy zwracali się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie tylko będziemy angażowali te środki własne miasta stołecznego Warszawy, ale też przewidujemy pozyskiwanie środków, które zwłaszcza w tym zakresie dostarczenia energii, które to będą środki pozyskiwane całkowicie zewnętrzne.
8: I mają być też pozyskiwane środki z programu SAFE na to zadanie?
7: To zależy od szczegółowych informacji, które będą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. No my tutaj czekamy na ten program inwestycyjny finansowania tam na lata 2027-2031, jeśli dobrze pamiętam. Na chwilę obecną te informacje nie zostały jeszcze ogłoszone, więc nie wiemy, na jakich zasadach samorządy będą mogły z nich korzystać, ale jeśli będzie taka możliwość, to oczywiście będziemy też sięgać po te pieniądze.
8: Jaką część mieszkańców te dwa schrony byłyby w stanie przyjąć w sytuacji zagrożenia?
7: Na pewno to nie będzie z punktu widzenia Ursynowa, nawet uwzględniając już tutaj wspomniane metro, na pewno to nie będzie wystarczające, natomiast mówimy o ustawie, która obowiązuje od wiosny 2025 roku. Rozmawiamy półtora roku po wdrożeniu tej ustawy, kilka miesięcy po wdrożeniu przepisów wykonawczych, także na pewno długa droga przed nami jako całym społeczeństwie, nie tylko na Ursynowie, kiedy osiągniemy ten poziom takiego zabezpieczenia na wypadek konfliktu, na wypadek takich sytuacji, które będą wymagały schronienia. Natomiast tutaj myślę, że mówimy tak naprawdę o dodatkowych kilkuset osobach, które mogłyby skorzystać, ale te parkingi to nie jedyne działania, które podejmujemy na Ursynowie, bo także też we współpracy z naszym Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa w czterech placówkach oświatowych też przygotowujemy dokumentację, żeby je przebudować i przygotować jako miejsca schronienia, oraz siedziba Ursynoteki, którą teraz projektujemy przy ulicy Bacewiczówny, też ma spełniać wymogi miejsca schronienia. Więc tak naprawdę ten program już na chwilę obecną, te cztery budynki plus Ursynoteka plus parkingi, szacujemy na poziomie około trochę ponad 90 milionów złotych. Oczywiście część tych wydatków absolutnie nie będzie związana z zapewnieniem bezpieczeństwa, no bo ciężko uznać za zabezpieczenie bezpieczeństwa kwestię dotyczącą wybudowania boiska na stropie takiego parkingu. Same wydatki dotyczące bezpieczeństwa szacujemy na około 80 milionów złotych, te środki do pozyskania jeszcze, te programy, nad którymi obecnie pracujemy.
8: Tu nawet można mówić nie o podwójnym, a potrójnym zastosowaniu, no bo mamy i funkcję taką dla kierowców i dla tych, którzy chcą skorzystać z tej części na dachu, no i funkcję bezpieczeństwa.
7: Tak, jeśli chodzi o te parkingi, to rzeczywiście mówimy o tej funkcji takiej, można nawet powiedzieć, potrójnej. No natomiast my też patrzymy na możliwości, jeśli chodzi o przepisy, to znaczy te konkretne dwie lokalizacje, czyli Barchałowskiego i Szolzer-Gozińskiego, to są niedawno uchwalone plany miejscowe, które przewidują właśnie możliwość wybudowania miejsc parkingowych pod boiskami oświatowymi. To jest taki program, który kilka lat temu przyjęła Rada Warszawy z inicjatywy pani przewodniczącej Malinowskiej-Grupińskiej i my już pracując nad wtedy jeszcze projektami planów miejscowych, po prostu uwzględniliśmy te możliwości zapisów, bo nie w każdej lokalizacji zgodnie z planem miejscowym można takie parkingi zrealizować. Mamy też kolejne gdzieś tam analizy dotyczące możliwości powstania kolejnego takiego parkingu przy ulicy Pileckiego, ale tam jeszcze nas na chwilę obecną ograniczają kwestie własnościowe, które musimy rozwiązać.
8: Kiedy taki pierwszy parking podziemny z tą funkcją schronienia mógłby powstać?
7: To zależy nie tylko od czasu na projektowanie, bo tutaj przewidujemy rozwiązania projektowe i uzyskanie pozwoleń na budowę, jeśli będzie finansowanie na rok 2028, a następnie realizacja, czyli mówimy mniej więcej o roku 2030. Natomiast przede wszystkim od finansowania, bo tutaj nie ma co ukrywać, że to są pieniądze, na które samodzielnie jako dzielnica Ursynów w ramach naszych możliwości inwestycyjnych jesteśmy w stanie się zdecydować, więc wszystko zależy od finansowania. Jeśli to finansowanie będzie zabezpieczone, to mówimy o perspektywie 2029-2030.
8: Czy tutaj to rozwiązanie jest wzorowane na jakichś innych rozwiązaniach europejskich? Mówi się o tym, że na przykład Finowie są świetnie przygotowani już pod względem chronienia swoich mieszkańców.
7: No myślę, że nam jako Polsce bardzo, bardzo daleko do Finlandii z kilku powodów. No po pierwsze wspomniana ustawa obowiązuje półtora roku, a Finowie te rozwiązania wprowadzają de facto od czasów powojennych. Druga kwestia to jest oczywiście kwestia dotycząca samych warunków geologicznych, których my tak sprzyjających do budowania schronów w Polsce nie mamy, jak mają Finowie, ale tak, patrzyliśmy rzeczywiście na takie rozwiązania, czy bo dla nas nie jest problemem wyremontować boisko przy Barchałowskiego. To jest zdecydowanie w zasięgu finansowym dzielnicy. Teraz w pobliskiej Miejskiej Szkole na ulicy na Uboczu zrealizowaliśmy modernizację terenu zewnętrznego za prawie 7 milionów złotych, więc tutaj nie patrzymy na to na zasadzie zwykłego remontu, tylko właśnie poszukiwania takiej funkcji dual use, która też, no wydaje się, że to rozwiązanie, zważywszy na problem miejsc parkingowych występujące na Ursynowie, też taki krótkoterminowo, czy w tej perspektywie bez konfliktu, bez ryzyk związanych z Oliocem, można po prostu będzie wykorzystywać.
8: A czy gdyby znalazły się środki, byłoby ich dużo, to dzielnica myśli o wprowadzaniu kolejnych takich parkingów podziemnych, które zastępowałyby te parkingi, które teraz są naziemne, no właśnie z taką funkcją też schronienia?
7: Zdecydowanie tak. Tutaj mamy funkcję dual use, więc też takie krótkoterminowe czy średnioterminowe wyzwania, które mamy na Ursynowie, przy okazji będzie można w jakimś zakresie zniwelować i przy każdym kolejnym też planie miejscowym, zarówno przy uchwalaniu planu miejscowego, jak i przy zmianach planów miejscowych, będziemy takie postulaty składać, tak żeby być coraz to lepiej przygotowanymi.
1: Z burmistrzem Ursynowa Robertem Kępą rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Słuchacie stacji RMF Night.

for now. RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

audycję RMF Fresh tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Sequence done.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów wyjątkowo istotne dla mieszkańców Krakowa. Prosimy o uwagę. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Znamy już oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Zgodnie z sondażowymi przewidywaniami do drugiej tury przechodzą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Jest szansa na powrót do rozmów USA-Iran. Donald Trump nie wyklucza jednak kolejnych ataków. Zakopane chce zmienić reklamy w krajobraz Tatr. Muzeum rusza tam z nietypową akcją. W Krakowie oficjalnie wiadomo już, kto powalczy o prezydenturę miasta. W pierwszej turze wygrał Łukasz Gibała przed Moniką Piątkowską. Gibała zdobył 36,38% głosów, Piątkowska 29,91%. To właśnie oni zmierzą się w drugiej turze 11 października. Trzeci wynik uzyskał Michał Drewnicki z PiS. Miał 17,5%. Frekwencja wyniosła 43,5%. Przedterminowe wybory były konieczne, przypomnijmy, po odwołaniu w referendum poprzedniego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Jest szansa na powrót do rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Donald Trump zapowiedział, że kolejna runda negocjacji może odbyć się już w tym tygodniu, a nawet być może już dziś. Jednocześnie amerykański prezydent nie wyklucza wznowienia ataków na Iran. Teheran deklaruje gotowość do negocjacji, ale Trump odrzucił irańską propozycję otwarcia cieśniny Ormus w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady i sankcji na eksport ropy. W negocjacjach pośredniczą Katar i inne państwa regionu.
2: To są fakty RMF FM.
1: Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zbiera plakaty, banery i stare szyldy. Wszystko, co zasłania krajobraz. Chce przerobić te szpecące miasto reklamy na symboliczną panoramę Tatr. Do współpracy muzeum zaprosiło znanego artystę Huberta Czerepoka, który apeluje do mieszkańców o włączenie się do akcji.
3: Żeby wszystkie osoby, które chciałyby w tym wziąć udział, przyniosły do Okrzy fragmenty banerów, billboardów, nie wiem, szyldów, czegokolwiek, co uznają, że gdzieś tam leży albo już odpada. I żeby z tego zrobić rodzaj panoramy Tatr widzianej z równi Krupowej, z fragmentu, którą każdy będzie mógł kawałek ten swój unieść i spróbujemy zasłonić to, co widzimy z równi.
1: Zachęca Hubert Czerepok. A teraz z południa kraju przenosimy się daleko północ, bo przełom września i października to dobry czas, aby zacząć morsować. Wtedy temperatura pozwala na adaptację, radzi pani Ewa z Sopockiego Klubu Morsów, która morsuje już od 20 lat. Pierwsze wejście powinno być z grupą i po sprawdzeniu, czy nie mamy przeciwwskazań zdrowotnych.
4: To trzeba po prostu sobie powiedzieć, wejdę i jest super. Grupa daje tą siłę, tego powera.
5: Teraz na przełomie właśnie września i października może być nieco łatwiej?
4: Łatwiej jest, bo jest cieplej jeszcze. I tak jak niektórzy mówią, że jest zimno, jak się wchodzi do wody, bo jest zimno, ale jak się wychodzi z wody, jest ciepło. Jesteśmy rozgrzani, nasze ciała są czerwone, mamy więcej energii, więcej uśmiechu, więcej radości.
1: Z panią Ewą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Wysokie ceny paliw nie chcą opuścić pylonów. Ekonomiści ostrzegają, że kierujemy się w stronę coraz wyższej inflacji. Przypomnijmy, w sierpniu wzrost cen towarów i usług wyniósł 3,4% licząc rok do roku. Analitycy nie mają wątpliwości, że wskaźnik ten będzie szybko rosnąć. Jak szybko i czy czeka nas drożyzna na sklepowych półkach? O tym z głównym ekonomistą banku Crédit Agricole, doktorem Jakubem Borowskim, rozmawiał nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
6: Czy Polska się jeszcze trzyma przed tą inflacją i rzeczywiście wykazuje jakąś odporność na to, bo takie też były głosy, że my sobie całkiem z tymi cenami paliw radzimy nieźle, to znaczy inflacja nam wzrosła, no ale jeszcze celu nie przekroczyliśmy. Czy chroni nas po prostu jeszcze tania żywność i nie widzimy tego w tej głównej liczbie jeszcze?
7: No my już widzimy to w głównej liczbie, dlatego że widzimy szybki wzrost cen paliw dwucyfrowy. I on przyspieszy wyraźnie w wrześniu. Inflacja w związku z tym najprawdopodobniej wzrośnie z tych 3,4% do powyżej 3,5%, czyli tej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego wyznaczonego przez Radę Polityki Pieniężnej. Żywność natomiast oczywiście pomaga w tym sensie, że mamy do czynienia ze spadkiem cen żywności, który się już utrzymuje kilka miesięcy. Ten spadek cen żywności nie jest tylko polską specyfiką. W całym regionie, na ten region też sobie patrzymy, Węgry, Czechy, mamy spadki cen żywności. One też tam pomagają utrzymać tę relatywnie niską inflację, albo inaczej ograniczyć wzrost inflacji. To jest zbieg wielu korzystnych okoliczności. jak sobie rozbijemy te ceny żywności, ten koszyk żywności, no to widzimy tam kilka takich korzystnych tendencji, też globalnych, które sprawiają, że mamy niską dynamikę cen mięsa, mamy relatywnie niską dynamikę na tle historycznym cen mleka czy produktów mlecznych. Warzywa. Tu też byliśmy zaskoczeni relatywnie niską dynamiką, mimo niekorzystnych warunków meteorologicznych pierwszej części roku, które sygnalizowały, że będziemy mieć wyraźnie wyższą presję inflacyjną. Więc to się tak bardzo ładnie ułożyło. Natomiast no nie możemy zakładać, że za rok się powtórzy. Plus oczywiście pewną rolę odgrywają tutaj sieci detaliczne. Tam jest bardzo duża konkurencja i presja ze strony tych sieci detalicznych na dostawców, żeby cen nie podnieść.
6: Kiedy to rozlewanie w taki widoczny dla konsumenta sposób może się rozpocząć? Bo wydaje się, że teraz jeszcze tego konsument aż tak nie odczuwa. No i pytanie, czy to będzie ta jesień, zima, czy może przeciwnie nawet. Może jesień i zima jako ten gorący okres konsumencki trochę nas będzie przed tymi cenami chronić.
7: Tutaj bardzo ważna jest taka atmosfera podwyżkowa, to znaczy sytuacja, w której jakby wszyscy uznają, że podwyżki cen są usprawiedliwione, że one są uzasadnione, że przecież koszty wzrosły, to jest oczywiste. Nikt już wtedy specjalnie nie zadaje sobie pytania, idąc na przykład na jakiś bazarek i kupując droższe warzywa, dlaczego one są droższe. No przecież wiemy, mamy wyższe ceny energii. Dlatego sądzę, że to jest perspektywa kilku miesięcy, że ta transmisja będzie przebiegać, że ten szok będzie się rozlewał. Nie liczyłbym tutaj jakoś na te wydarzenia, które przed nami. Konkurencja oczywiście tak i zapewne ta presja ze strony sieci się utrzyma, ale jeśli powstanie taka ogólna atmosfera podwyżkowa, no to będziemy obserwować po prostu wzrosty cen, które będą miały szeroki zakres.
6: Czy przed tymi efektami mogłaby nas uchronić podwyżka stóp procentowych w listopadzie o, no, jak sądzę, 25 punktów bazowych?
7: Podwyżki stóp procentowych oddziałują w kierunku słabszego popytu, dlatego że gospodarstwa domowe wtedy oszczędzają więcej. Wyższy koszt pieniądza oznacza wyższy koszt finansowania, a więc wyższy koszt kredytów, to oznacza ograniczenie popytu w gospodarce. No i wyższe stopy procentowe sprzyjają mocniejszemu kursowi złotego. Mocniejszy kurs złotego to są niższe ceny w imporcie. Import staje się wtedy tańszy, więc oczywiście tak, to jest standardowa reakcja polityki gospodarczej, w tym przypadku polityki pieniężnej, na wyższą inflację. Tym bardziej, że do tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, a więc do tego wzrostu cen żywności, dokłada się jeszcze kurs. Czyli jeżeli mamy wzrost cen ropy, mamy wzrost cen paliw, to ten wzrost jest tym szybszy, im głębsze jest, silniejsze jest osłabienie kursu złotego. Więc absolutnie podwyżki stóp procentowych przeciwdziałają deprecjacji kursu, osłabieniu kursu złotego i w związku z tym mają wpływ antyinflacyjny, ale uwaga, no, ten wpływ znowu odczuwalny jest w dłuższej perspektywie i my wiemy, że najsilniejszy wpływ takich podwyżek stóp na inflację widzimy dopiero po wielu kwartałach. Dostosowania, które następują w gospodarce w reakcji na wyższe stopy trwają. Te stopy muszą się przenieść najpierw na stopy procentowe na rynku finansowym. Potem muszą się przenieść na decyzje gospodarstw domowych, przedsiębiorstw o tym, czy odłożyć więcej, wziąć kredyt, nie wziąć kredytu. To z kolei musi się przenieść na popyt. Jak się przenosi na popyt, to się przenosi na ceny, na sytuację na rynku pracy, na presję płacową. To wszystko trwa wiele miesięcy, więc podwyżka o 25 punktów bazowych w listopadzie, to jest nasza prognoza już od pewnego czasu, ona nie będzie miała istotnego wpływu na inflację w krótkim okresie, ona nawet nie będzie miała istotnego wpływu na inflację w dłuższej perspektywie. Żeby ten wpływ był wyraźny, no to Rada Polityki Pieniężnej musiałaby podnieść stopy procentowe o co najmniej 1 punkt procentowy.
6: Panie doktorze, czy na przykład taki ruch by mógł pan zasugerować, że w listopadzie podnieśmy o punkt, bo nie dość, że inflacja się wymyka spod celu, to jeszcze mamy słabego złotego już w tej chwili, no bo mamy dolara dziś po 3,85 już, więc...
7: Taka jest nasza prognoza. My musimy odróżnić tutaj dwie rzeczy. To, co my prognozujemy, od tego, co ja mogę uznawać za działanie właściwe. Prognozując, kieruję się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, a więc tym, co członkowie Rady, a precyzyjnie większość członków Rady, będzie uznawało za działanie właściwe. Sądzę, na dziś, w świetle deklaracji płynących z Rady Polityki Pieniężnej, samego prezesa NBP, że listopad jest tym najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Natomiast sądzę, że ta podwyżka powinna nastąpić wcześniej. To znaczy uważam, że my już jesteśmy w tym środowisku proinflacyjnym. Struktura inflacji pokazuje, że mamy dość wysoki poziom inflacji bazowej. Tu trzeba bardzo mocno podkreślić jedną rzecz. Celem inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego jest 2,5%. Celem inflacyjnym nie jest pasmo 1,5 do 3,5. Gdyby tak było, to inflacja 3,3% utrzymująca się przez 2 czy 3 lata byłaby dla Narodowego Banku Polskiego satysfakcjonująca, a to by oznaczało, że my byśmy wszystkie nasze oczekiwania inflacyjne dostosowali do właśnie tej inflacji. A przecież nie to było intencją Rady Polityki Pieniężnej, która ustalała cel i powiedziała 2,5%. W dłuższej perspektywie inflacja powinna zbiegać do 2,5%. My już jesteśmy dość daleko od celu. I uważam, że to zacieśnienie polityki pieniężnej, biorąc pod uwagę silny popyt, mamy komfortową sytuację. Rada Polityki Pieniężnej, moim zdaniem, ma komfortową sytuację, dlatego że gdyby było tak, że mamy silny szok surowcowy, wzrost cen nośników energii, wzrost inflacji, ale jednocześnie mamy słaby wzrost gospodarczy, mamy stagnację, w skrajnej sytuacji recesję, to jest zawsze problem decyzyjny dla banku centralnego, no bo tu jest dylemat, na ile mamy wspierać wzrost, na ile mamy walczyć z inflacją. Oczywiście walka z inflacją jest priorytetem, ale przecież te recesyjne tendencje, one będą obniżać inflację, więc jest pytanie, jak zareagować. Tutaj sytuacja moim zdaniem jest klarowna. Mamy szybki wzrost gospodarczy na 3 z plusem, mamy silny wzrost popytu krajowego, mamy otoczenie gospodarcze, które nam się szybko poprawia i mamy inflację, która rośnie, w szczególności rośnie inflacja bazowa. Tu w zasadzie pole manewru moim zdaniem jest bardzo niewielkie.
1: Z głównym ekonomistą banku Crédit Agricole, dr Jakubem Borowskim, rozmawiał nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dwanaście minut po godzinie trzeciej, poniedziałek, 28 września.
0: RMF 90's Dance.

Ciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM w studio Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam.
3: Ropa znów płynie szerzej przez cieśninę Ormus. Eksport Bliskiego Wschodu rośnie, lecz daleko mu do stanu sprzed wojny. Mieszkaniec Rybnika zatrzymany przez policję za oszustwa popełnione na terenie Niemiec. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Złoci medaliści wrócili do kraju. Tłum fanów witał naszych siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Powoli odbija eksport ropy z Bliskiego Wschodu. We wrześniu kraje regionu wyślą niemal 13 milionów baryłek dziennie. Najwięcej od początku wojny z Iranem w lutym. To przede wszystkim efekt większego ruchu przez cieśninę Ormus. Według danych firmy Kepler w tym miesiącu przepłynie tamtędy niemal 7,5 miliona baryłek ropy dziennie. Mocno zwiększyła eksport Arabia Saudyjska, to do około 5,5 miliona baryłek, wobec niespełna 2,5 miliona w sierpniu. Saudyjczycy przekierowali część dostaw do portów nad Zatoką Perską po atakach, które uszkodziły rurociąg prowadzący do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym. Mimo odbicia eksportu regionu, wciąż jest około 6 milionów baryłek dziennie niższy niż przed wojną. W Krakowie zaczyna się druga odsłona walki o prezydenturę miasta. Według oficjalnych wyników w drugiej turze zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Głosowanie zaplanowano na 11 października. Gibała zapowiadała walkę o Kraków dla mieszkańców i samorząd z dala od partyjnej polityki. Piątkowska z kolei mówi o 2 tygodniach ciężkiej pracy i chce przekonywać do wizji Krakowa bezpiecznego, stabilnego i transparentnego. Mieszkaniec Rybnika zatrzymany za oszustwa popełnione na terenie Niemiec. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Szczegóły zna reporter RMF FM Marcin Buczak. Gdzie doszło do zatrzymania i o jakie oszustwa chodzi?
4: Mężczyznę w miejscu pracy zatrzymali policjanci z Gliwic. Sprawa dotyczy oszustw sprzed 2 lat. Zajmuje się nią niemiecka prokuratura. Jak informują policjanci, poszukiwany miał złożyć ubezpieczycielowi 16 fałszywych orzeczeń lekarskich, wyłudzając w ten sposób wypłatę świadczeń. Chodzi o prawie 34 tysiące złotych. Zatrzymanemu grozi za to do 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na miesiąc.
3: 27-letni Polak został zatrzymany na Malcie w sprawie prawdopodobnego morderstwa. Jak podają lokalne media, w miejscowości St. Julians znaleziono ciało 31-letniego Marokańczyka. Co jeszcze wiemy o tej sprawie? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Lokalny dziennik Times of Malta podaje, że według świadków dwaj mężczyźni wdali się w bójkę. Marokańczyk miał zostać uderzony pięścią, przewrócić się, uderzyć o beton i rozciąć głowę. Według lokalnych źródeł zatrzymany Polak to zawodowy bokser, który na Malcie przebywał na wakacjach. Policjanci zatrzymali go po analizie nagrań z monitoringu. Polak ma zostać przesłuchany i złożyć zeznania. Pytania o tę sprawę wysłałem już do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
6: Sukces biało-czerwonych w faktach RMF FM.
3: Mistrzostwa Europy obronione, czas na zasłużony odpoczynek. Nasi siatkarze, świeżo upieczeni złoci medaliści, wrócili wczoraj do kraju, a na lotnisku Chopina w Warszawie zostali powitani przez tłum fanów. Potem poświęcili chwilę dziennikarzom.
7: Złoty medal Mistrzostwa Europy jest, awans na igrzyska jest, to teraz urlop jest, ewentualnie jak długi, kiedy wracasz do klubu?
8: No, ostatniego, powiedzmy, gwizdka 8 dni, także czas płynie. Powolutku, w domu, na spokojnie, gdzieś tam z rodziną, jakiegoś może grilla jeszcze przy ładnej pogodzie zrobię.
3: Z Kamilem Samaniukiem rozmawiał Cezary Dziwiszek. No, ten urlop długo nie potrwa, bo wkrótce emocje klubowe. Sezon Tauron Ligi siatkarzy rusza w połowie października. Z kolei w miniony weekend w Gdyni zostały rozdane jedne z najważniejszych nagród filmowych w Polsce. Film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego otrzymał Złote Lwy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To oparta na faktach historia miłosna, rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru.
9: Czesław Miłosz napisał taki piękny wiersz o tym, do czego służy twórca. Ja się podpisuję pod tym jego wierszem. On powiedział: sekretarzem jestem. Jestem po prostu sekretarzem tej historii, pokornym jej sługą i czekam na kolejne takie piękne historie, które do mnie, mam nadzieję, przyjdą, jeżeli będę miał wystarczająco otwarte serce.
3: Srebrnymi Lwami z kolei doceniono Powiedz mi, co czujesz o młodych ludziach u progu dorosłości. A najlepszy reżyser to zdaniem jury festiwalu w Gdyni Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na wschodzie teraz około 4.
0: Słuchacie stacji RMF 90s Dance.

0: zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM, w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Słuchamy.
2: Za 2 tygodnie mieszkańcy Krakowa ponownie ruszą do urn. 11 października odbędzie się druga tura wyborów na prezydenta miasta. Kolejna tragedia na polskich torach. Pociąg relacji Kraków-Poznań zderzył się z autem na niestrzeżonym przejeździe. Zginęła jedna osoba. Kobiety bohaterkami maratonu warszawskiego. Padł rekord trasy. Łukasz Gibała wygrywa pierwszą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 36,38% głosów. Druga jest Monika Piątkowska z wynikiem 29,91%. To właśnie oni zmierzą się w drugiej turze 11 października. Oficjalne wyniki po drugiej w nocy podała Państwowa Komisja Wyborcza. Wrócimy do nich jeszcze w porannym wydaniu faktów. Kolejna tragedia na torach w Łódzkiem, w Kopydłowie, w powiecie wieluńskim. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód osobowy zderzył się wczoraj z pociągiem pasażerskim. Zginęła jedna osoba, jedna została ranna.
3: W samochodzie osobowym podróżowały 2 osoby. 30-letnia kobieta, która po udzieleniu pomocy na miejscu zdarzenia została przetransportowana do szpitala, oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście wydobyli tego mężczyznę, zespołowi ratownictwa medycznego, który niestety stwierdził zgon mężczyzny.
2: Pociągiem relacji Kraków-Poznań podróżowało 250 pasażerów. Nikt z podróżnych nie ucierpiał, przekazał Jędrzej Pawlak, rzecznik łódzkiej policji. Okoliczności śmierci mężczyzny teraz bada prokuratura.
4: Fakty na sportowo.
2: Kobiety głównymi bohaterkami 48. maratonu warszawskiego. W stolicy padł rekord, kobiecy rekord. Reprezentantka Węgier pokonała dystans ponad 42 km w czasie 2 godzin i 24 minut. Ale w czołówce biegu nie zabrakło Polek. Najlepszy wynik miała Anna Bodnar. Na metę dobiegła 30 minut później.
5: Jak na mój amatorski poziom, moje amatorskie bieganie po 40 roku życia, to myślę, że jest bardzo fajnie.
6: Były momenty kryzysu?
5: Tak, od 36 kilometra cały czas.
6: I jak sobie pani z tym dała radę, bo to jednak ponad 6 kilometrów.
5: Podzieliłam sobie na 3 odcinki po 2 i jakoś tak w głowie, żeby sobie wstydu nie zrobić, a jednak dobiec w miarę przyzwoicie.
2: Usłyszał na mecie maratonu warszawskiego nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najszybszy był reprezentant Kenii, który pokonał trasę w czasie 2 godzin 9 minut i 19 sekund. W finale zagraliśmy swoją siatkówkę, dlatego wygraliśmy. Tak zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy komentował w radiu RMF24 Piotr Gruszka, były reprezentant Polski w siatkówce. Przypomnijmy, biało-czerwoni pokonali Francuzów 3-1. A były zawodnik wskazywał, że mecz był bardzo zacięty już od samego początku.
7: Ten pierwszy set był ważny. Nie wiem, czy najważniejszy, bo my potrafimy reagować w trakcie spotkania i nawet jeżeli byśmy go przegrali, pewnie byśmy inaczej zareagowali jeszcze. Francja grała fantastycznie. W ogóle ten pierwszy set to był najlepszy set na tych mistrzostwach Europy. I mówię o wszystkich spotkaniach. Jeżeli chodzi o jakość, to było bardzo ważne, żeby na koniec po tym challenge'u, to było niesamowite, wygrać tę partię.
2: Z Piotrem Gruszką rozmawiał w radiu RMF24 Bogdan Zalewski. Koniec września to dobry moment, żeby rozpocząć przygodę z morsowaniem. Ale jak powinno wyglądać pierwsze wejście do coraz chłodniejszej wody? Najważniejsze, żeby nie przesadzić z czasem i odpowiednio przygotować organizm. Tak przekonuje pani Ewa z Sopockiego Klubu Morsów, z którą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
8: Proponujemy rozgrzewkę, a jak nie, to niech pobiega po plaży. Zawsze te mięśnie są rozgrzane, zawsze są rozluźnione i wtedy inaczej się wchodzi do tej wody.
9: To jak się zanurzy? Ile czasu być?
8: Każdy indywidualnie. Nie ma tak, że musisz siedzieć 5 minut czy 10, bo to jest dla twojego zdrowia. Nie, nieprawda. Wchodzimy, bawimy się, skaczemy, pływamy, wychodzimy, biegamy jeszcze raz po plaży, wracamy, wchodzimy drugi raz. Nie czujemy wtedy zimna, nie czujemy niczego.
9: Przyjemniejsze wejście.
8: Super jest wejście i wtedy wychodzimy naprawdę rozgrzani.
2: Ja do wejścia do morza poczekam jeszcze do kolejnego lata, ale jak dodaje pani Ewa, która morsuje już od 20 lat, co bardzo ważne, najpierw warto sprawdzić zdrowie, a do wody najlepiej wejść z kimś doświadczonym. Na zegarach już 4 minuty po 5, zbliża się poranne wydanie faktów. Od 5.30 zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Stając o tej porze w nienagrzanym mieszkaniu.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: FM pierwsze poranne wydanie ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Gorąco zapraszam, witam. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie za 2 tygodnie, 11 października. Pojedynek Łukasz Gibała, Monika Piątkowska. Tak wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Za moment szczegóły. W faktach oddamy także głos mieszkańcom stolicy Małopolski. Jest poniedziałek, 28 września. Zapraszam na poranne fakty RMF FM. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. We wczorajszym głosowaniu w pierwszej rundzie uzyskali Łukasz Gibała 36,38% głosów, Monika Piątkowska 29,91%. Tak wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja wyniosła 43,5%. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych Łukasz Gibała w wywiadzie dla Polsat News i RMF FM mówił, że liczy na kulturalną i merytoryczną kampanię.
3: I o to apeluję do pani senator Piątkowskiej. Z mojej strony będzie tak do tej pory, czyli właśnie kulturalnie, merytorycznie i przyjacielsko.
4: No dobrze, ale będzie to walka o wyborców także innych kandydatów. Jest jakiś sposób na przekonanie ich do swoich racji?
3: Sposób jest prosty. Rozmawiać z ludźmi, mówić, że jest szansa na to, żeby Kraków był inaczej zarządzany, żeby było mniej kolesiostwa, mniej partyjniactwa, żeby było racjonalnie wydawane pieniądze.
2: Usłyszał nasz dziennikarz Maciej Sołtys. Monika Piątkowska zapewniała z kolei, że cieszy ją uzyskany wynik.
5: Jestem przekonana, że wreszcie Kraków jest gotowy na kobietę prezydent.
6: A czy spodziewała się pani właśnie takiego wyniku? Różnicy jednak, bo jest to różnica.
5: Walczyłam niezwykle zacięcie o drugą turę. Przypominam, że kilka tygodni temu miałam 4. miejsce w sondażach. Dzisiaj jest to druga tura, 2. miejsce.
2: Mówiła Monika Piątkowska, z którą rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny. A jakich zmian potrzebuje Kraków? O to zapytaliśmy mieszkańców.
7: Kraków potrzebuje prawdziwej debaty o tym, jakie są jego problemy. Jak wyjść z tego długu, który jest w naszym mieście?
8: Żaden kandydat chyba nie opowiada się przeciwko prohibicji.
2: Oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych w wyniku eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej, która trafiła w budynek mieszkalny w Krakowie, informuje na Telegramie burmistrz tego miasta Ihor Terechow. Charków to drugie pod względem wielkości miasto Ukrainy, położone na północnym wschodzie tego kraju, blisko granicy z Rosją. To poranne fakty RMF FM w poniedziałek, 28 września. To powyborczy poniedziałek w Krakowie i właśnie w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenckich poświęcimy najwięcej miejsca. Reporterzy RMF FM od rana już na stanowiskach w Krakowie. Zapraszamy na nasze rozmowy w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Po 7:00 Piotr Selak przepyta Monikę Piątkowską, kandydatkę Koalicji Obywatelskiej. Godzinę później poranna rozmowa Tomasz Terlikowski i zwycięzca pierwszej tury Łukasz Gibała. Ale nie samymi wyborami w Krakowie Polska właśnie żyje. Wrócimy oczywiście do triumfu naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy i owacyjnego powitania w Warszawie. Bardzo dziękujemy. Sprawdzimy też, co słychać u studentów na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.
9: Ja w akademiku mieszkam, to już jest wielkie przeprowadzanie się, wszędzie dużo studentów.
2: Zapraszam na nowe fakty RMF FM już o 6:00.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A 6:00 za 27 minut. To co, jakaś najlepsza muzyka na pobudzenie?
0: Słuchacie stacji RMF 90s Dance. What is

Słuchacie stacji RMF 90s Dance.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśna i Tomasz Staniszewski już w studio. Dzień dobry i zapraszamy.
2: Dzień dobry. Witamy. W Krakowie wszystkie głosy policzone.
3: W pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa Łukasz Gibała przed Moniką Piotkowską.
2: Procentowo wygrywa 36-30 przy niemal 44% frekwencji.
4: Wspólnie wygrajmy Kraków dla mieszkańców!
5: Zwyciężymy! Zwyciężymy!
3: Fakta jest zatem emocje wyborcze, ale też owacjami powitana na lotnisku Chopina reprezentacja naszych siatkarzy.
2: Złotych medalistów Mistrzostw Europy.
3: Na początek powyborczy Kraków i oficjalne już wyniki pierwszej tury głosowania w przedterminowych wyborach prezydenta miasta. PKW podała je niespełna 4 godziny temu.
2: Wygrał, jak już mówiliśmy w faktach, Łukasz Gibała. Na drugim miejscu znalazła się popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL senator Monika Piątkowska. I to oni zmierzą się w drugiej turze.
3: O poranku na placu Wszystkich Świętych przed budynkiem krakowskiego magistratu, gdzie będzie urzędował przyszły prezydent, jest reporter RMF FM Maciej Sołtys.
6: Dzień dobry.
3: Ile głosów dzieli te dwójkę?
6: Około 17 tysięcy. Monika Piątkowska uzyskała poparcie na poziomie 29,91%. 36,38% to z kolei wynik Łukasza Gibały. Do urn poszło wczoraj 43,5% uprawnionych, czyli nieco ponad 255 tysięcy krakowian. Na kolejnych miejscach znaleźli się przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki, potem Aleksandra Owca z Razem i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, a stawkę zamknęli Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji. Zarówno Gibała, jak i Piątkowska już dziś chcą wrócić na ulicę Krakowa i rozpocząć walkę o głosy wyborców, którzy w pierwszej turze poparli ich rywali. Sprzed krakowskiego magistratu Maciej Sołtys.
3: Wieczorem w sztabach siedmiorga kandydatów na prezydenta Krakowa bacznie obserwowano sondażowe wyniki.
2: Trzeci wynik Michała Drewnickiego z PiS 17,5%.
3: Czwarta Aleksandra Owca z partii Razem 6,91% poparcia.
2: Piąta Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Tu głosy niespełna 5% wyborców. 4,81%.
3: Michał Klimek, Konfederacja Korony Polskiej, 4,11%.
2: I Sławomir Pietrzyk, Socjaldemokracji, 37% poparcia.
3: Niespełna 1000 głosów, dokładnie 947. O poranku natomiast w centrum miasta, przy Moście Dębnickim, nasz wóz satelitarny, tam na miejscu Paweł Konieczny. Pawle, dzień dobry.
7: Zgadza się, dzień dobry.
3: Zatem nastroje w Krakowie?
7: No, radość tylko w dwóch sztabach. Po ogłoszeniu sondażowych wyników powody do niej mógł mieć Łukasz Gibała. Jak jednak podkreślał, w końcu to nie jego pierwszy awans do drugiej tury. Przed jego sztabem wytężona praca.
4: Pokora i ciężka praca. Wygraliśmy owszem pierwszy, mniej ważny etap, ale przed nami ten drugi, ważniejszy etap w walce o Kraków dla mieszkańców.
7: Z kolei Monika Piątkowska podkreślała, że po informacji o jej starcie w wyborach sondaże nie dawały dużych szans. Skoro udało się uzyskać awans do drugiej tury wyborów, zapowiedziała walkę o przekonanie nieprzekonanych.
8: To będzie walka o Kraków. Albo bezpieczny, stabilny, przewidywalny Kraków, który chce dokonać zmiany w drodze ewolucji spokojnie i transparentnie.
7: Mówiła podczas wieczoru wyborczego Monika Piątkowska.
2: A co o wynikach pierwszej tury mówią krakowianie?
9: No myślę, że to było zgodne z prognozami, z przewidywaniami, także tutaj nie ma niespodzianki.
10: No one były przewidywalne trochę według taka klisza tych ogólnopolskich sondaży partyjnych, to nie ma zaskoczenia. No niby jest Gibała niezależny, no ale takie już były sondaże od jakiegoś czasu, więc myślę, że nie ma jakiejś wielkiej niespodzianki.
11: No myślę, że Łukasz Gibała jest faworytem, natomiast różnica jest taka mała pomiędzy nimi i tak dużo kandydatów startowało i tyle głosów jest do przejęcia, że jest o co walczyć i każdy scenariusz jest możliwy w drugiej turze.
2: Usłyszał pod Wawelem reporter RMF FM Karol Żak.
3: Już za niespełna godzinę po siódmej gościem Piotra Sanaka w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24 będzie walcząca o głosy Monika Piątkowska.
2: A po ósmej u Tomasza Terilkowskiego zwycięzca pierwszej tury Łukasz Gibała.
3: Zapraszamy.
12: Aktualny obraz faktów.
3: Samolot amerykańskich linii Delta Airlines lecący z Barcelony do Bostonu awaryjnie lądował na lotnisku Sacarneiro w Porto po tym, jak w kabinie wykryto dym.
2: Niebezpieczna sytuacja, bo jak informują portugalskie media, niektórzy pasażerowie zatruli się dymem. Portugalskie media informują o 14 osobach. Na kilkadziesiąt minut wstrzymano ruch lotniczy nad Porto.
3: Dym w kabinie pojawił się, jak czytamy, na skutek problemu technicznego, kiedy Airbus A330 z 296 osobami na pokładzie znajdował się już nad Atlantykiem.
2: Bez żadnych problemów, bezpiecznie do kraju doleciało natomiast 16 wspaniałych złotych medalistów Mistrzostw Europy.
3: Mowa o naszych siatkarzach, którzy w sobotę w Mediolanie obronili tytuł najlepszych w Europie, wczoraj wrócili do kraju.
2: Na lotnisku Chopina w Warszawie witały ich setki fanów.
13: No, bardzo dobrze grał Semeniuk w finale. Fornal, szkoda, że nie dostał nagrody indywidualnej. Leon, bardzo dobry zespół i się świetnie spisali.
14: Też jest chyba ważna umiejętność trenera, żeby tych nowych zawodników do kadry prowadzić, bo wszystko funkcjonowało naprawdę znakomicie.
15: No tak, tak jak powiedziałeś, no też nie bez powodu trener dostał nagrodę na Mistrzostwach Europy najlepszego trenera Dream Teamu, bo jest, myślę, odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku. Naprawdę potrafi z każdego z nas wycisnąć maksa.
3: O Nikoli Grbiciu mówił Kamil Semeniuk w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem.
2: Siatkarze mają teraz zasłużone, chociaż krótkie urlopy, za to na boisko wracają piłkarze.
3: Wieczorem w Solnej mecz Szwecja-Polska, zatem powtórka z przegranych eliminacji mundialu. Teraz w Lidze Narodów, zatem czas na rewanż.
2: Po 6.30 fakty sportowe RMF FM, już teraz zapraszamy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami RMF Night Stance.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute.

Gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: W Krakowie policzono wszystkie głosy. Łukasz Gibała przed Moniką Piątkowską już oficjalnie.
2: I tak, po przeliczeniu właśnie wszystkich głosów oddanych w wyborach jest już pewne, że w drugiej turze 11 października zmierzą się założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i senator popierany przez Koalicję Obywatelską i PSL.
1: Ostateczne wyniki zbliżone są do wieczornych wyników badania Exit Poll pracowni Ipsos i wyników badania Late Poll OGB dla Polsatu News. Gibała uzyskał 36,38% poparcia, czyli nieco ponad 93 tysiące głosów.
2: Monika Piątkowska 29,91%, to 76,514 głosów na kandydatkę KO i PSL.
1: Ona, przypominamy, o 7 będzie gościem Piotra Salaka w Faktach Informacyjnym Radio RMF 24. Przebywający we Francji papież Leon XIV i prezydent Emmanuel Macron wygłoszą dziś w Metz mowę o chrześcijańskich korzeniach Europy i dążeniu do utrzymania pokoju na naszym kontynencie.
2: Komentatorzy przypuszczają jednak, że atmosfera spotkania może być napięta. Dlaczego? To wyjaśni już korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: Paryskie media podkreślają, że Leon XIV w bardzo ostry sposób skrytykował wczoraj działania prezydenta Emmanuela Macrona i rządu Francji, które doprowadziły do niedawnej częściowej legalizacji eutanazji w tym kraju. Jego dzisiejsze spotkanie z Macronem może więc odbyć się w dosyć napiętej atmosferze. Papież powiedział, że nikt nie ma prawa zabijać, a więc eutanazja, nawet jeżeli stała się legalna we Francji, to pozostaje według niego niemoralna. Część obserwatorów sugeruje, że papież otwarcie zaatakował francuskie władze, by odciągnąć uwagę mediów od innego problemu. Również wczoraj Leon XIV spotkał się bowiem ze zamkniętymi drzwiami z ofiarami przemocy seksualnej ze strony duchownych. Po spotkaniu nie wydał żadnego oświadczenia w tej sprawie.
2: Przed faktami sportowymi RMF FM mecz z podtekstami.
1: Wczoraj podczas odgrywania hymnów przed meczem Izraela z Irlandią piłkarze gości założyli czarne opaski, opuścili głowy, dodatkowo kapitan Irlandczyków Darrell Sheehy nie podał ręki kapitanowi Izraela podczas przywitania z sędziami.
2: Piłkarze protestują przeciwko Izraelowi.
1: Rozważali nawet bojkot z powodu trwającego konfliktu w strefie Gazy, informuje brytyjski Telegraph.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: W faktach sportowych teraz solna i przygotowania naszej kadry do wieczornego meczu ze Szwecją.
2: Prosto z budzącego się miasta, tuż obok szwedzkiej stolicy, zaprasza Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Biało-czerwoni wczoraj późnym popołudniem trenowali na truskawkowej arenie, bo tak nazywa się Stadion Narodowy, na którym swoje mecze rozgrywa piłkarska reprezentacja Szwecji. Nasi reprezentanci nie mają stąd dobrych wspomnień. 31 marca przegrali tutaj 2-3 w finale baraży i z awansu na mundial cieszyli się Szwedzi.
7: To dla nas był ogromny cios, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie.
6: Mówił selekcjoner naszej piłkarskiej kadry Jan Urban. Początek meczu Szwecja-Polska w Lidze Narodów o 20:45. Piłkarki Hiszpanii wrócą z Polski ze złotymi medalami Mistrzostw Świata do lat 20. W finale Młodzieżowego Mundialu, który rozgrywany był w Łodzi, pokonały one po rzutach karnych reprezentantki Korei Północnej. Po 90 minutach i dogrywce był bezbramkowy remis. Z ziemi włoskiej do Polski po raz drugi z rzędu ze złotymi medalami wrócili wczoraj polscy siatkarze, którzy, przypomnijmy, dzięki wygraniu Mistrzostwa Europy są już też pewni występu na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Ten sezon był wyjątkowy dla naszego środkowego Bartłomieja Lemańskiego, który wrócił do kadry po kilku latach, a z którym rozmawiał Cezary Dziwiszek.
8: Teraz chyba już czujesz się kadrowiczem pełną gębą.
9: Nie, no tak, zdecydowanie. Mimo że Bieniu i Kochan są jednym z najlepszych środkowych na świecie, no to ciężko było, powiedzmy, wypełnić tą lukę. Naprawdę bardzo ciężko pracowaliśmy przez te 5 miesięcy, żeby mnie wpasować w tą drużynę i naprawdę bardzo dużo się nauczyłem i dzięki temu jakby mogliśmy sprostać temu zadaniu.
6: Siatkarze długo odpoczywać nie będą, bo już 16 października rusza nowy sezon Tauron Ligi.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Danych faktów. Czy my mamy? Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski mają. Polecamy.
2: Zgadza się, zapraszamy. W Krakowie będzie wyborcza dogrywka.
3: A zmierzą się w niej Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
2: I popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL senator Monika Piątkowska.
3: Druga tura 11 października, walka o głosy rozpoczęta.
2: Czy będzie bardziej zacięta? Co z niej w niej zaprezentują kandydaci?
3: W rozmowie o 7 w RMF FM i radiu RMF 24 naszym gościem jest Monika Piątkowska. Zapraszamy. 28 dzień września, 7 rano w Krakowie, zatem zaczyna się walka o głosy przed drugą turą wyborów prezydenta.
2: Ten, który wieczorem triumfował, rozdaje dziś obważanki mieszkańcom stolicy Małopolski. Koło Ronda Mogilskiego w Krakowie jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy cię ponownie.
4: Witam.
2: Maćku, kogo Łukasz Gibała będzie chciał do siebie przekonać?
4: No, zapewne tych, którzy wczoraj nie głosowali i nie śledzili wyborów w Krakowie. Ja tylko przypomnę, że frekwencja wyniosła 43,5% i tutaj, na Rondzie Mogilskim, w porannym pośpiechu spotkałem sporo osób właśnie niezainteresowanych wynikami głosowania.
5: A nawet nie wiem, jakie są.
6: Szczerze mówiąc, nie śledziłem tego. Żona mnie poinformowała, że jednak przyszedł i przeszedł pan Gibała, że miał tam większą ilość procentów, że jest ta pani kandydatka, ta kontrkandydatka z PO, tak?
4: I w drugiej turze wyborów w Krakowie Łukasz Gibała zmierzy się właśnie z Moniką Piątkowską. Różnica między nimi wynosi około 6 punktów procentowych.
3: No to my powtarzamy, według oficjalnych wyników, tych, które zaprezentowano po drugiej nad ranem, w drugiej turze wyborów prezydenckich przedterminowych kandydatów dzieli w tej chwili 17 tysięcy głosów.
2: Monika Piątkowska uzyskała poparcie na poziomie 29,91%, czyli 76 514 głosów na kandydatkę KO i PSL.
3: Łukasz Gibała, założyciel, kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, 36,38% poparcia, nieco ponad 93 tysiące głosów. Niemal 44% wyniosła frekwencja w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. To o kilka punktów procentowych mniej niż podczas samorządowego rozdania w roku 2024.
2: O poranku łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, który zaparkował w centrum budzącego się miasta. Z nami w faktach teraz Kacper Wróblewski. Witamy.
7: Dzień dobry.
2: Kacprze, rozmawiasz właśnie z mieszkańcami Krakowa. Dlaczego według nich frekwencja z wyborów na wybory spada?
7: Z jednej strony usłyszałem, że wczorajsza piękna pogoda w Krakowie mogła zmobilizować krakowian do przeróżnych aktywności, niekoniecznie wizyty w lokalu wyborczym. Pojawiały się też opinie o zmęczeniu wyborami, ale też padały deklaracje, że w drugiej turze mobilizacja będzie większa.
8: No, moi kandydaci nie przeszli, ale trzeba się z tym pogodzić.
7: A wybiera się pani na drugą turę, czy teraz?
8: Oczywiście, zawsze się wybieram, chyba że mi zdrowie nie pozwoli, czy jakieś nieoczekiwane wydarzenie.
7: Wezmę udział w drugiej turze, a na drugą turę się pan wybiera?
9: Zgadza się, tak.
8: W drugiej turze będzie o wiele wyższa, dlatego że ludzie przeważnie tą pierwszą turę traktują bardziej może z przymrużeniem oka, czy może mniej zobowiązująco, ale w drugiej turze na pewno się więcej ludzi zjawi.
7: Usłyszałem o poranku od mieszkańców miasta.
3: O drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie pytano w sondażu OGB dla Polsat News. No i to rozdanie wygrałby Łukasz Gibała. Wysoko pokonałby Monikę Piątkowską.
2: Na zwycięzcę pierwszej tury swój głos w takim przypadku zadeklarowało ponad 57% głosów badanych.
3: Na kandydatkę popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL 38% pytanych.
2: 4,4% wyborców wciąż pozostaje niezdecydowanych.
3: Nie tylko o ich głosy. Teraz toczyć się będzie walka przed drugą turą. Przed nami 12 dni tej politycznej walki o Kraków. Rozstrzygnięcie w niedzielę 11 października na rok przed wyborami parlamentarnymi.
2: Tym żyje Polska.
3: Czas na rozmowę o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
2: Zapraszamy w imieniu Piotra Salaka. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, a w rozmowie o 7 pani senator Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Dzień dobry pani senator.
11: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
10: 17 tysięcy głosów. Niektórzy komentatorzy politycznie mówią, potrzebuje pani cudu w drugiej turze. A co pani odpowie?
11: Potrzebuję dobrych rozmów z mieszkańcami i głosów mieszkańców naszego miasta, nie cudu. Jak widzimy, we wszystkich sondażach byłam niedoszacowana, również tych, które wczoraj pojawiały się wieczorem. Także ja jestem bardzo zadowolona z tych prawie 30% głosów, prawie 30% mieszkańców naszego miasta, 29,9% zagłosowało na mnie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkankom Krakowa, wszystkim mieszkańcom Krakowa za te głosy. głosy to jest znacznie więcej niż dawał mi jakikolwiek sondaż wyborczy, więc bardzo, bardzo dziękuję za te głosy. I raz jeszcze, nie cud tu jest potrzebny, tylko mieszkańcy naszego miasta. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poszli do wyborów.
10: Pani senatora, czy pani już rozmawiała z przedstawicielami, czy to sztabu Michała Drewnickiego, czy to przedstawicielami sztabów kandydatek Lewicy?
11: Panie redaktorze, w wyborach na prezydenta Krakowa nie decydują sztaby wyborcze i kandydaci, tylko mieszkańcy naszego miasta, więc będę zabiegała o głosy przede wszystkim mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Oczywiście z każdym środowiskiem politycznym, który chce współpracować, się spotkam, będę rozmawiała, natomiast mam pełną świadomość tego, że zabiegać o głosy mieszkańców trzeba na krakowskich osiedlach, na krakowskich ulicach, na krakowskich dzielnicach, a nie w gabinetach kontrkandydatów.
10: No ale to dość oczywiste, pani senator, ale niewątpliwie ważne by było to, gdyby któraś z kandydatek Lewicy udzieliła pani otwarcie poparcia, albo gdyby na przykład Michał Drewnicki powiedział, że tak, popierajcie kandydatkę Koalicji Obywatelskiej. Chociaż to by było rzeczywiście chyba coś w granicach cudu, przyzna pani.
11: To jeszcze raz, naprawdę mieszkanki i mieszkańców naszego miasta traktuję podmiotowo. Podmiotowo traktuję. To mieszkańcy decydują, a nie ich liderzy, czy liderzy partii politycznych, bo mieszkańcy mają swój samodzielny głos. Natomiast oczywiście, jeżeli liderzy polityczni będą chcieli wspierać moją kandydaturę, będą chcieli wspierać moją przyszłą prezydenturę, pomagać w ważnych dla miasta Krakowa sprawach, to oczywiście tak, jestem otwarta na rozmowy i na współpracę ze wszystkimi środowiskami, ale raz jeszcze chcę wyraźnie podkreślić, że moją intencją nie jest dzisiaj zabieganie o poparcie kontrkandydatów, tylko zabieganie o poparcie mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Tak, to mieszkańcy naszego miasta decydują, kto będzie prezydentem. 11 października mieszkańcy naszego miasta wybiorą prezydenta i wybiorą Kraków. Albo będzie to Kraków spokoju, stabilizacji, ewolucyjnej zmiany, transparentności, jawności, współpracy. Albo
10: tu
11: miasto,
10: musimy postawić kropkę, pani senator.
11: Postawione na rewolucję.
10: Tu postawimy kropkę i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy.
2: Dziękujemy. Ciąg dalszy rozmowy Piotra Salaka z Moniką Piątkowską, jak słyszeliście w sieci.
3: A za niespełna godzinę, tuż po 8:00, gościem Tomasza Telikowskiego będzie zwycięzca krakowskiej pierwszej tury Łukasz Gibała. Już teraz zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
1: Magdalena Karwet-Marek jest przy mnie.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Czy Monika Piątkowska liczy na polityczny cud?
2: Oto Piotr Selak o poranku pytał w RMF FM i w informacyjnym radiu RMF 24 kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa.
3: Ważne by było to, gdyby któraś z kandydatek Lewicy udzieliła pani otwarcie poparcia, albo gdyby na przykład Michał Drewnicki powiedział, że tak, popierajcie kandydatkę Koalicji Obywatelskiej.
4: Naprawdę mieszkanki i mieszkańców naszego miasta traktuje podmiotowo. Podmiotowo traktuje. To mieszkańcy decydują, a nie ich liderzy, czy liderzy partii politycznych, bo mieszkańcy mają swój samodzielny głos. Natomiast oczywiście, jeżeli liderzy polityczni będą chcieli wspierać moją kandydaturę, tak, jestem otwarta na rozmowy i na współpracę ze wszystkimi środowiskami.
1: Monika Piątkowska i Łukasz Gibała zmierzą się w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie 11 października.
2: Krakowska polityka także w faktach RMF FM o 8.
1: Gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM i w informacyjnym radiu RMF 24 będzie zwycięzca pierwszej tury. Łukasz Gibała, zapraszamy.
2: Przed faktami ekonomicznymi jeszcze aktualne ostrzeżenia dla kierowców.
1: 3 osoby ranne w wypadku na krajowej drodze numer 76 w Lubelskiem w miejscowości Chrusty. To jest na trasie Stoczek Łukowski-Łuków. Samochód osobowy wjechał do rowu.
2: W miejscu wypadku w tej chwili obowiązuje ruch wahadłowy.
1: Problemy także na zachodniopomorskim odcinku autostrady A6 w pobliżu węzła Szczecin-Dąbie.
2: Tam zderzyły się 2 auta osobowe. Jeszcze co najmniej przez godzinę zablokowany będzie pas zjazdowy z autostrady w stronę Świnoujścia. Uważajcie.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry. I co? Paliwa na początek?
6: Dzień dobry. I paliwa. I kolejne informacje dla kierowców. Psychologiczne bariery pokonane na kolejnych stacjach. Coraz więcej pylonów pokazuje powyżej 8 zł za litr benzyny 95 i powyżej 9 zł za litr oleju napędowego. Na horyzoncie nie widać poprawy. Stany Zjednoczone są daleko od porozumienia z Iranem i to mimo, że na stole była propozycja zawieszenia broni. Odrzucił ją prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Cóż, odrzuciłem ich propozycję. Chcą umowę, która otworzy ciśnienie Ormus natychmiast, bo przegrywają. A my wygrywamy. Mamy pełną kontrolę nad ciśniną. Ogromne ilości ropy przepływają przez ciśninę. Przekonuje amerykański przywódca, może i przepływają, ale ropa jest nadal bardzo droga. W tym tygodniu nie spodziewajmy się tańszego tankowania. Tym bardziej, że złoty nie jest najmocniejszy, a kondycja naszej waluty też ma znaczenie przy cenach tankowania. O poranku euro kosztuje 4,37 zł, dolar po 3,84, frank szwajcarski 4,62, frank akurat w dół, bez zmian, funt brytyjski 5,08 zł. Szaleją za to kursy, a właściwie ceny masła. Po kilkunastu miesiącach taniejącego masła nadszedł koniec obniżek. Z raportu UCI Research wynika, że tylko od sierpnia kostka podrożała o ponad 13%. Średnia cena to w tej chwili 5 zł. 60 groszy. A eksperci szacują, że będzie drożej. Jesienią możemy zobaczyć ceny nawet po 9 zł za kostkę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: I proszę, jak teraz będzie ślicznie, pięknie i muzycznie...
8: La Isla Bonita.
7: To jest Madonna.
0: Słuchacie stacji RMF 90s Dance.

0: Ulala.
1: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. I'm

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski już przy swoich mikrofonach, a skoro wszystko gotowe, to zaczynajmy.
2: Gibała kontra Piątkowska. Kto zostanie nowym prezydentem Krakowa?
3: Łukasz Gibała, zwycięzcą pierwszej tury głosowania.
2: Senator Monika Piątkowska, miejsce drugie. Ostateczne rozstrzygnięcie 11 października.
3: Na rok przed wyborami parlamentarnymi.
2: Za chwilę w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Gibała.
3: Założyciel Stowarzyszenia Przyjazny Kraków, były poseł Platformy Obywatelskiej, ale też Ruchu Palikota. Będzie gościem Tomasza Terlikowskiego. Zapraszamy. Za dwa tygodnie poznamy nowego prezydenta Krakowa. 11 października o głosy mieszkańców walczyć będą, jak mówiliśmy, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
2: Przed nimi 12 dni walki o głosy. Przeciwników z pierwszej tury, ale i głosy niezdecydowanych.
3: Przypominamy, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Łukasz Gibała, wygrał pierwszą turę, zdobywając 36,37% głosów.
2: Druga, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, senator Monika Piątkowska, 29,91% poparcia. To już oficjalne wyniki pierwszej tury. Frekwencja wyniosła 43,5%.
3: Zatem plany kandydatów na najbliższe dni? O nie teraz pytamy. Przy moście dębnickim jest wóz satelitarny RMF FM. Tam nasz reporter Paweł Konieczny. Witamy, Pawle.
4: Zgadza się, dzień dobry.
3: Jak według twoich rozmówców powinna teraz wyglądać kampania?
4: No, jak usłyszałem od mieszkańców, przede wszystkim bez kłótni i obrzucania się błotem, bo to towarzyszy nam na co dzień w polityce krajowej. Krakowianie oczekują merytorycznej debaty i wskazania kierunku, w jakim powinno zmierzać królewskie miasto.
5: Nie agresywnie, spokojnie i bez rzutów wzajemnych. Polityka ma być ostra, ale tylko ku naszemu dobru, a nie ku temu, żeby wyciągali jakieś afery albo je kreowali.
6: Ciągle to samo, powtarzanie to samo. Nie wiem, nie widzę tego i bardzo mi jest źle z tym. No ale ja już jestem w takim wieku, wie pan, że już nie wiem. I tutaj trzeba aktywować młodych.
4: Usłyszałem od mieszkańców Krakowa, pomimo różnic jest coś, co niewątpliwie łączy zarówno Łukasza Gibałę, jak i Monikę Piątkowską. To kulinarny przysmak Krakowa. Kandydaci będą dziś częstować preclami, a jednocześnie zabiegać o poparcie wyborców.
3: Łukasz Gibała już to zrobił. Zgodnie z zapowiedzią przed siódmą był na Rondzie Mogilskim z preclami. Po dziewiątej w tym samym miejscu pojawi się Monika Piątkowska.
2: Moją intencją nie jest zabieganie o poparcie kontrkandydatów. Tak przekonywała o poranku w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24 kandydatka koalicji Obywatelskiej i PSL-u.
7: Jeżeli liderzy polityczni będą chcieli wspierać moją kandydaturę, będą chcieli wspierać moją przyszłą prezydenturę, pomagać w ważnych dla miasta Krakowa sprawach, to oczywiście tak, jestem otwarta na rozmowy i na współpracę ze wszystkimi środowiskami. 11 października mieszkańcy naszego miasta wybiorą prezydenta i wybiorą Kraków.
2: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
8: Fakty RMF FM, zawsze w centrum wydarzeń.
3: Zapraszamy już teraz na poranną rozmowę w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
2: Ze studia RMF FM w Krakowie Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
9: Dzień dobry, moim gościem jest, jak mówiliście, Łukasz Gibała, kandydat niezależny na prezydenta Krakowa, Kraków dla mieszkańców, radny miasta Krakowa. Witam, panie radny, witam pana.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: No to co, będzie brudna kampania? No bo tutaj ludzie mówią, że nie chcą brudnej kampanii.
10: No bardzo bym chciał, żeby jej nie było i mam nadzieję, że druga strona będzie grała fair, merytorycznie. Z mojej strony na pewno będzie wszystko czyste.
9: Pani Monika Piątkowska w tym studiu mówiła przed chwilą, że ona się obawia, że będzie brudna kampania i to z pana strony.
10: No ale fakty temu przeczą, chyba pani Monika Piątkowska uznaje wolne sądy, a jak na razie nie było żadnego wyroku przeciwko nam, a tymczasem w referendum i przed pierwszą turą było łącznie 5 wyroków, po których to wyrokach działacze Platformy, radni Platformy musieli przepraszać, więc mam nadzieję, że takich sytuacji się nie będą powtarzały.
9: Czuje się pan pogromcą Moniki Piątkowskiej?
10: Nie,
9: no 9%
10: nie,
9: to jest nie, bardzo
10: nie,
9: dużo.
10: Nie, panie redaktorze, zero triumfalizmu. Piłka jest jeszcze w grze. Często było tak, że kandydat, który wygrywał pierwszą turę, może nie często, a czasami zdarzało się tak, że kandydat, który wygrywał pierwszą turę, potem przegrywał, więc ja jestem bardzo daleki od triumfalizmu.
9: No, ale skąd te głosy Monika Piątkowska miałaby wziąć?
10: No będzie rzeczywiście trudno, bo trudno mi sobie wyobrazić, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, czy też Korony zagłosowali w drugiej turze na panią Piątkowską. Część wyborców lewicowych może zagłosować, ale nie ma nic gorszego, panie redaktorze, niż taka nadmierna pewność siebie.
9: No dobrze, to spróbujmy do pytania, a dlaczego mieliby na pana zagłosować wyborcy prawicy?
10: Dlatego, że w przeciwieństwie do poprzedniego prezydenta i każdego, moim zdaniem, prezydenta z Platformy, ja będę ich szanował.
9: Nie wiem, co to znaczy?
10: Pamięta, nie wiem, czy pan pamięta, jak Aleksander Miszalski namalował sobie na czole 8 gwiazdek. No to było dosyć obrzydliwe. No,
9: i pan nie będzie malował sobie 8 gwiazdek?
10: Nie, wręcz przeciwnie. Ja podchodzę do każdego człowieka z szacunkiem. Nigdy nie szydziłem z niczej wiary, nigdy nikogo nie poniżałem ze względu na poglądy, a tymczasem Aleksander Miszalski tak się trochę zachowywał, że lepiej traktował jednak tych ludzi, którzy myślą tak jak on, a gorzej innych. Ja też podam przykład jeden, tutaj chodzi o panią Piątkowską. Przecież jak była debata w jednej z prawicowych telewizji, to pani Monika Piątkowska wybrała spotkanie z Donaldem Tuskiem. To też pokazuje, jakie ma priorytety.
9: No ale to Donald Tusk specjalnie jej nie pomógł, można odnieść wrażenie. Przyjechał, miał wesprzeć.
10: No pytanie, czy nie było tak, że oni się w ogóle bali, że ona nie wejdzie do drugiej tury i czy on jednak nie zmobilizował trochę tego twardego elektoratu Koalicji Obywatelskiej i czy nie zapewnił jej zwycięstwa nad Michałem Drewnińskim, bo nie wiem, jakie oni mieli sondaże. Chodziły takie pogłoski, że...
9: No ale
10: takie...
9: sondaże, te, które były oficjalne, jednak pokazywały, że Michał Drewniński jest trzeci. To znaczy, generalnie tak było.
10: No to jeśli tak było, to faktycznie ani jej nie pomógł, ani nie zaszkodził, bo ten jej wynik jest podobny do tych sondażowych, ale też mi się wydaje, panie redaktorze, że jest nawet ciut wyższy niż w sondażach, prawda? Więc raczej jej nie zaszkodził.
9: No to teraz pytanie o tych wyborców prawicy. Kraków strefą wolną od meczetów. Taką propozycję składał niedoszły kandydat Konfederacji.
10: Ja bym odłożył kwestię światopoglądową.
9: Ale to
10: naprawdę
9: są decyzje, które pan będzie musiał podejmować. Jeśli pojawią się wnioski, na przykład organizacji islamskich, jakichś muzułmańskich, wyznawców islamu, o to, czy mogą otworzyć na przykład w lokalu gminnym, lokalu miejskim meczet albo ośrodek kultury, to pan będzie podejmował decyzję, mogą czy nie mogą.
10: No byłbym bardzo ostrożny z tym, panie redaktorze. Niech pan popatrzy, co się dzieje w Europie Zachodniej. Nie wiem, czy panu się to podoba.
9: Zgadza się pan z tym, żeby nie uwzględniać. A wolność religijna? Mówił pan, że szanuje wszystkich mieszkańców Krakowa.
10: No tak, szanuję wszystkich mieszkańców Krakowa, dlatego ja bym nie chciał ingerować. Nie chciałbym ani pomagać, ani przeszkadzać, czy to kościołowi katolickiemu, czy innym wyznaniom.
9: No to podobnie pytanie. Zgłaszają się do pana. Mówią, mamy wiernych, chcemy wynająć lokal od miasta. Mamy prawo się modlić w Krakowie, czy nie?
10: No prawo modlić się mają, ale czy miasto jest od tego, żeby im wynajmować lokale? Nie wydaje mi się.
9: Dobrze, to pierwsze pytanie. Drugie pytanie.
10: Ja dopowiem jeszcze jedną rzecz. Pamiętam, jak były takie głosowania, żeby sprzedać z dużą bonifikatą kościołowi katolickiemu też tereny i ja głosowałem przeciwko. Generalnie po prostu uważam, że miasto...
9: Czyli państwo... kościołowi katolickiemu też by pan nie wynajął?
10: No generalnie tak, panie redaktorze. No miasto powinno być poza tym, neutralne. Miasto nie jest od tego, żeby pomagać instytucjom religijnym, instytucjom kościelnym.
9: A organizacja LGBT plus by pan wynajął?
10: No panie redaktorze, pan tutaj...
9: No jeżeli mówimy o światopoglądzie, no to też jest światopogląd.
10: No generalnie ja bym wolał, żeby miasto wynajmowało swoje lokale na szkoły niż na kościoły, na domy kultury i również wydaje mi się, że...
9: A ośrodki kultury islamskiej?
10: Panie redaktorze, ale pan mnie piłuje. No nie.
9: No nie, dobrze. A będzie pan jako prezydent miasta szefem Urzędu Stanu Cywilnego, będzie pan dokonywał transkrypcji aktów małżeństwa zawartych poza granicami Polski, aktów małżeństw jednopłciowych?
10: Dopóki będzie takie prawo, jak obecnie, tak. Uważam, że prezydent tutaj nie ma jakiegoś pola manewru, ale za rok są wybory parlamentarne, jak wygra prawica i być może opublikuje ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że to rozporządzenie jest nieważne, to wtedy nie będę. Po prostu ja uważam, że prezydent nie jest od tego, żeby oceniać...
9: Czyli tu pan będzie po prostu twardo trzymał rozstrzygnięć, których są. A w Paradzie Równości pan pójdzie?
10: Nie.
9: Nie. A obejmie ją pan patronatem? Prezydent Miszalski objął.
10: Tak. Ja powiem, że... Ta krakowska Parada Równości moim zdaniem jest zbyt, panie redaktorze, upartyjniona. O środowiska, które ją organizują, startowały z list Koalicji Obywatelskiej do parlamentu, w wyborach samorządowych. Ja nie chciałbym brać udziału w imprezach partyjnych.
9: A jak wyobraża pan sobie współpracę z Donaldem Tuskiem? To jest jeden z zarzutów, który jest wobec pana formułowany, że będzie pan kompletnie niezdolny do współpracy z premierem.
10: Z mojej strony pełna otwartość. Nie gniewam się na premiera za różne cierpkie słowa, które obecnie...
9: Pytanie, czy premier nie gniewa się na pana?
10: To jest doskonałe pytanie. Nie wiem, co pan uważa, ale mi się wydaje, że on jednak będzie chyba profesjonalistą. Nie będzie chyba się zachował w taki
9: sposób. Ale jest pan symbolem jego porażki. W pierwszej turze zobaczymy.
10: Jeszcze zobaczymy, co w drugiej. No właśnie, dobrze, że się pan ugryzł w język. Oby tak było, że faktycznie wygram te wybory, a tego nie wiemy. Natomiast ja myślę, że premier się wzniesie ponad takie jakieś urazy. No, dla dobra Krakowa, dla dobra Polski nie chciałbym współpracować z prezydentem, niezależnym prezydentem dużego miasta, gdzie jest 600 tysięcy wyborców. Przecież ci krakowianie potem też mieliby mu to za złe, jakby w jakiś sposób sekował Kraków, czy traktował gorzej niż inne miasta.
9: A w jaki sposób pan współpracował z radnymi Koalicji Obywatelskiej? Nie ma pan swojego na tyle dużego klubu, żeby rządzić samodzielnie, Trzeba współpracować.
10: No zaskoczę pana. Zgłosiło się do mnie już 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy, że nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę.
9: Czyli będzie współpraca z koalicją, czy oni przejdą do pana?
10: No zobaczymy właśnie, bo pytanie, czy ta współpraca będzie możliwa, czy też partia im tego zakaże i wtedy co oni zrobią. Nie wiem, to jest bardzo wybieganie do przodu. Poczekajmy, zobaczymy, czy oni będą po wyborach podtrzymywać te, po ewentualnie moje zwycięstwie podtrzymywać te deklaracje.
9: Tu stawiamy kropkę. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. Tam możecie również zadawać pytania naszemu gościowi.
3: A naszym gościem jest Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, i Tomasz Telikowski. Od teraz w naszym radiu informacyjnym RMF 24.
2: Nie tylko o krakowskiej kampanii, ale też gorących tematów w polityce krajowej. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 8:30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami
11: RMF Nike Stance.

0: Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Z mojej strony pełna otwartość. Tak, Łukasz Gibała, gość porannej rozmowy w RMF FM, odpowiada na pytanie, jak wyobraża sobie współpracę z premierem.
2: Kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców wygrał pierwszą turę. W drugiej zmierzy się z senator KO, popieraną przez PSL, Moniką Piątkowską.
1: Polityczne plany Łukasza Gibałę pytał o poranku Tomasz Terlikowski.
3: To jest jeden z zarzutów, który jest wobec pana formułowany, że będzie pan kompletnie niezdolny do współpracy z premierem.
4: Z mojej strony pełna otwartość. Nie gniewam się na premiera za różne cierpkie słowa, które obecnie...
3: Pytanie, czy premier nie gniewa się na pana?
4: To jest doskonałe pytanie, nie wiem co pan uważa, ale mi się wydaje, że on jednak będzie chyba profesjonalistą, nie będzie chyba się zachował w taki
3: sposób. Ale jest pan symbolem jego porażki. W pierwszej turze zobaczymy.
4: Jeszcze zobaczymy
3: co
4: w drugiej. No właśnie, dobrze, że się pan ugryzł w język. Natomiast ja myślę, że premier się wzniesie ponad takie jakieś urazy. No, dla dobra Krakowa, dla dobra Polski nie chciałby współpracować z prezydentem, niezależnym prezydentem dużego miasta, gdzie jest 600 tysięcy wyborców. Przecież ci krakowianie potem też mieliby mu to za złe, jakby w jakiś sposób sekował Kraków.
2: Cała rozmowa Tomasz Terlikowski, Łukasz Gibała po pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie jest na rmf24.pl. Zorganizowaną grupę przestępczą, która kradła w Niemczech na dużą skalę samochody, rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji.
1: Na polecenie Prokuratury Krajowej przy współpracy z niemieckimi organami ścigania na Dolnym Śląsku zatrzymano 10 osób. W faktach teraz Krzysztof Zasada. Dzień dobry Krzysztofie, jak działał ten gang?
5: Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy kradli w Niemczech samochody, które potem przewozili do Polski, rozbierali na części i sprzedawali. Podczas przeszukań u zatrzymanych znaleziono profesjonalny sprzęt elektroniczny do opakowywania zabezpieczeń w samochodach, ale także amunicję i niemieckie dokumenty policyjne. Poza tym zabezpieczono mnóstwo samochodowych części. W sumie wypełniły 3 ciężarówki. W ocenie śledczych złodzieje ukradli i rozebrali co najmniej 50 samochodów. Wartość strat przekracza 10 milionów złotych. 8 osób trafiło do aresztu, mają być wydane do Niemiec w ramach Europy. Nakazu aresztowania.
1: Śmiertelny wypadek kolejowy w Wilkowicach w Śląskiem.
2: Na przejeździe doszło do potrącenia pieszego przez pociąg jadący z Żywca do Rybnika.
1: Ruch pociągów wstrzymano, wprowadzono tam autobusową komunikację zastępczą.
2: Awaria techniczna natomiast przyczyną problemów w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich na odcinku Skierniewice-Warszawa.
1: Część składów w tej chwili opóźniona jest nawet o ponad godzinę. Niektóre składy między Łodzią, Wrocławiem a Warszawą jeżdżą trasą okrężną. Uprzedzamy.
2: Te problemy mogą potrwać do 10.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Mecz z Bośnią i Hercegowiną piłkarskim kibicom nastroju nie poprawił. Czy lepiej kadra Jana Urbana wypadnie dziś w starciu ze Szwecją?
2: Prosto z Solnej, o poranku fakty sportowe RMF FM, które przygotował Wojciech Marczyk. Witamy.
8: Witam ponownie.
2: Wojtku, to będzie inna kadra niż ta w meczu z Bośnią.
8: Zmiany są przesądzone. Na lewej stronie obrony nie wystąpi Jakub Kiwior. Jan Urban rezygnuje z przesunięcia obrońcy na lewy bok. Wróci on do środka, gdzie będzie grał w parze z Janem Bednarkiem, tak jak w FC Porto. Z powodu tych zmian miejsce w składzie straci najprawdopodobniej Kacper Potulski.
9: Kacper Potulski w dalszym ciągu jest zawodnikiem, który wchodzi do reprezentacji, tak jak większość tych młodych zawodników. Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję.
8: Mówił selekcjoner naszej piłkarskiej kadry Jan Urban. Biało-czerwoni czekają na zwycięstwo ze Szwecją na jej stadionie od 96 lat. Czy uda się dziś przełamać? Przekonamy się późnym wieczorem. Początek meczu tutaj na stadionie w Solnej o 20.45. Drugi mecz i już pierwsza porażka Jurgena Kloppa w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi przegrali wczoraj w meczu Ligi Narodów na własnym stadionie z reprezentacją Grecji 0-1. Z wygranej w Oslo cieszyli się natomiast Portugalczycy, którzy 2-1 pokonali Norwegów, a cały mecz na ławce rezerwowych spędził Cristiano Ronaldo. Z pierwszym trofeum w sezonie koszykarze Legii Warszawa, mistrzowie Polski w finałowym meczu o Superpuchar pokonali 110-96 za Stal Zielona Góra.
10: Fajnie, że udało nam się wygrać Superpuchar. Pierwszy raz w historii Legii, także to też dodatkowy smaczek, ale na pewno nie spoczniemy na laurach. Za tydzień zaczyna się już Liga.
8: Mówił tuż po meczu w Sosnowcu Jakub Andrzejewski, zawodnik Legii, która na inaugurację nowego sezonu ligowego zagra 2 października na wyjeździe z Czarnymi Słupsk.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

RMF 90s Dance.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: A w nich fakty, komentarze i opinie po pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie, który wygrał Łukasz Gibała.
3: W drugiej turze 11 października zmierzy się z Moniką Piątkowską.
2: Jak Łukasz Gibała zamierza walczyć o głosy w drugiej turze?
3: Jeżeli wygra, to z jaką polityczną sytuacją w Krakowie będzie musiał się zmierzyć?
2: O to dopytywali reporterzy RMF FM.
3: A za chwilę w faktach też o coraz droższym paliwie
2: i sztucznej inteligencji.
3: Zapraszamy.
4: Zgłosiło się już do mnie kilku radnych, którzy są otwarci na rozmowy. Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówił dziś Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zwycięzca pierwszej tury przedterminowego głosowania.
2: Wczoraj poparło go ponad 93 tysiące osób. 36,38% głosów oddanych w pierwszej turze.
4: Monika Piątkowska, senator Koalicji Obywatelskiej, popierana także przez PSL z głosami ponad 76,5 tysiąca uczestniczących w wyborach. Jej wynik to 29,91% poparcia. To są oficjalne przypominamy wyniki opublikowane w nocy po drugiej na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
2: A w faktach z nami ponownie nasz krakowski reporter Maciej Sołtys. Witamy. Maćku, sondaż OGB przed drugą turą daje Łukaszowi Gibale zdecydowane zwycięstwo, tak, prawda? Jeżeli tak się stanie, to z jaką polityczną sytuacją w Krakowie zmierzy się założyciel Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców?
5: Z przeciwną sobie Radą Miasta. Gibała ma tylko 7 radnych. Większość w 43-osobowej Radzie posiada Koalicja Obywatelska w sojuszu z Lewicą. Ale jak zdradził w porannej rozmowie Łukasz Gibała, pojawili się już chętni, którzy chcieliby negocjować.
6: Nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę.
7: Czyli będzie współpraca z koalicją, czy oni przejdą do pana?
6: No zobaczymy właśnie, bo pytanie, czy ta współpraca będzie możliwa, czy też partia im tego zakaże i wtedy co oni zrobią. Nie wiem, to jest bardzo wybieganie do przodu, poczekajmy.
5: Zanim jednak dojdzie do meblowania magistratu i politycznych negocjacji przy Placu Wszystkich Świętych, za 2 tygodnie druga tura.
3: Cała poranna rozmowa w RMF FM z Łukaszem Gibałą jest na stronie rmf24.pl.
2: Tam też rozmowa Piotra Salaka z Moniką Piątkowską. Oni walczyć będą o Kraków 11 października.
3: Druga tura przedterminowych wyborów prezydenckich za niespełna 2 tygodnie. Przed nami zatem 12 dni walki o głosy krakowian.
2: Wybory na niemal rok przed rozdaniem parlamentarnym.
3: Sprawdźmy zatem, jak na to krakowskie rozdanie prezydenckie reagują najważniejsi politycy w kraju. Reakcje na wyniki pierwszej tury analizuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski, który zameldował się razem z nami w studiu. Dzień dobry, Kacprze.
2: Witamy, Kacprze. Czy liderzy partii, które wchodzą do Sejmu, odnieśli się do wyników wyścigu o fotel prezydenta Krakowa?
8: W mediach społecznościowych najważniejszych polityków w kraju od kilkunastu godzin nie ma żadnych reakcji na wczorajszą decyzję krakowian. Milczą zarówno premier Donald Tusk, jak i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a przecież senator Monika Piątkowska była wspierana w kampanii właśnie przez tych dwóch polityków. Do rezultatu Michała Drewnickiego nie odniósł się także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wymowna jest też cisza ze strony lidera Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego. To nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę wynik Darii Gosek-Powiołek. Ciekawa reakcja na wczorajsze wyniki jest za to w szeregach prawicy. Politycy PiS-u w mediach społecznościowych piszą o sukcesie Michała Drewnickiego. Z kolei członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego piszą o pożarze w szeregach poprzedniej partii i porażce, twierdząc, że kandydat PiS-u nie miał konkurentów, jeśli chodzi o prawicowych kandydatów.
3: Pełne wyniki krakowskich wyborów znajdziecie na naszej stronie internetowej.
9: rmf24.pl. Wchodzisz, wiesz.
2: Nowy tydzień z nowymi, wyższymi cenami paliw.
3: Robiącymi wrażenie. Na stacji przykrakowskiej we Wrocławiu o poranku za 98 trzeba zapłacić 8 zł 99 groszy, za diesla 9,34.
10: No i jest tragedia po prostu. Jest rodzina, to muszą przyjechać na stację, zatankować i jechać dalej, tak? Co zrobią?
11: Można się na przykład przesiąść na tramwaj?
10: Nie, no dziękuję. Przyzwyczaiłem się do auta i będę jeździł autem. Chyba, że już tak przyciśnie, że to będę jeździł rowerem.
12: Dosłownie płacimy i płaczemy. W moim przypadku nie mam możliwości zaoszczędzenia na kosztach paliwa. Koszty dojazdu do pracy są teraz dwukrotnie wyższe.
11: Daleko pani dojeżdża do pracy?
12: Około 35 km w jedną stronę.
11: Liczyła pani, jaki to koszt w budżecie domowym?
12: Jeszcze nie przeliczałam dokładnie.
2: Usłyszała o poranku nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
3: Firmy Anthropic i OpenAI analizują dziesiątki tysięcy incydentów związanych z niebezpiecznymi zachowaniami AI. Ujawnia portal Axios, podkreśla, skala problemu jest nieporównywalnie większa niż to, o czym wie oficjalnie opinia publiczna.
2: Analizowane incydenty przydarzyły się zarówno w kontrolowanym środowisku, jak i w świecie rzeczywistym.
3: Te najnowsze ustalenia w tej sprawie stawiają pod znakiem zapytania zdolność OpenAI i Anthropica, czy też w ogóle firm tego typu, do ustanowienia całkowitej kontroli nad ich własną technologią, kontynuuje Axios. wyjaśnia, że badane przypadki dotyczą takich wykroczeń modeli AI jak wyrywanie się poza system bezpieczeństwa, tworzenie tablic ogłoszeń, czyli platform komunikacji pomiędzy botami, czy też tak zwane uciekanie z piaskownicy, czyli środowiska testowego, zawłaszczanie stron internetowych, wydawanie sobie nakazów, czy też próby pominięcia mechanizmów nadzoru.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
14: Tu Marek Teichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
15: Chiny zmagają się z bańką długu.
16: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
14: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
17: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
14: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24. 4.

Masz ochotę na albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, a fakty o tej porze mają dla nas Ewa Kwaśna i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Polskie myśliwce szybciej zestrzelą drony i rakiety wlatujące do nas z kierunku Rosji.
3: Nowe procedury w tej sprawie ogłosił przed południem wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Duże utrudnienie po wypadku na Krajowej 50 koło Żyrardowa na Mazowszu.
3: Wieczorem piłkarska kadra walczyć będzie o punkty Ligi Narodów. Zagramy ze Szwecją.
2: Za moment połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem z redakcji sportowej RMF FM. W ciągu najbliższych dni Ministerstwo Obrony Narodowej zmieni procedury strzelania przez polskie samoloty i śmigłowce do obiektów wlatujących w naszą przestrzeń powietrzną z kierunku Rosji.
4: Zamieniając to, co w czasie pokoju jest standardem, czyli identyfikację wizualną, na tak zwaną identyfikację pozytywną.
3: Ogłosił przed chwilą w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Dęblinie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. To usprawnić ma chronienie nas przed wysłanymi przez Rosję, jak mówiliśmy, dronami lub rakietami.
2: Fakty o 10 otwiera Krzysztof Berenda.
5: Witam, dzień dobry.
2: Krzysztofie, wyjaśnij proszę, co znaczy zamiana identyfikacji wizualnej na, jak to określił minister, pozytywną?
5: Oznacza, że szybciej będzie można zestrzelić wlatujące ze wschodu rakiety, drony, a może kiedyś i samoloty. Dzisiaj decyzję o naciśnięciu spustu można podjąć dopiero po identyfikacji wizualnej, czyli pilot musi podlecieć do celu, zobaczyć, co nam wleciało i dopiero wtedy może strzelić. Po zmianach pilotowi albo dowódcy operacyjnemu do podjęcia decyzji o strzale ma wystarczyć tylko odczyt radaru.
4: Nie możemy być bezczynni, jeżeli chodzi o kwestie zagrożenia, a zagrożeń, wszystko na to wskazuje, będzie tylko więcej.
5: Tak mówił wiceminister Tomczyk podczas podpisania umowy na serwisowanie silników do naszych nowych amerykańskich śmigłowców.
4: Zdecydowaliśmy się na zakup 96 Apache w najnowszej wersji za około 10 miliardów dolarów.
5: Obecnie w Polsce jest 8 z tych Apache, reszta ma dotrzeć w latach 2028-32.
1: Mówimy o faktach.
3: Dwie ciężarówki i auto osobowe zderzyły się na Krajowej 50 koło Żyrardowa na Mazowszu. Jedna osoba odniosła niegroźne obrażenia, ale po wypadku trasa od autostrady A2 w stronę Szczonowa jest całkowicie zablokowana.
2: Są problemy, by w tym miejscu wprowadzić ruch wahadłowy. Dlatego policja apeluje, by wcześniej wybierać drogi alternatywne.
3: Dwa pojemniki z cieczą i wystające kable znaleziono... To na terenie jednej z firm w Elblągu.
2: Co udało się ustalić w tej sprawie, o tym już teraz nasz reporter Piotr Bułakowski.
6: Chodzi o dwie 5-litrowe butle po wodzie, w których jest żółta ciecz przypominająca benzynę. Na dnie zatopione są baterie, z których na zewnątrz wystają kable. Wszystko leży przy przyłączu gazowym jednej z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu. Firma ta zajmuje się elektroinstalacjami. Na miejscu są strażacy i policjanci. Budynek został ewakuowany. Służby czekają jeszcze na przyjazd grupy minersko-pirotechnicznej, aby stwierdzić, czy to próba wywołania fałszywego alarmu, czy faktyczne zagrożenie.
3: Aż 18 razy interweniowali w weekend tatrzańscy ratownicy. Piękna pogoda spowodowała, że turyści tłumnie wyruszyli na górskie szlaki.
2: Niestety nie wszyscy poradzili sobie z zimowymi warunkami, które panują w Tatrach, informuje nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Maćku, gdzie i kiedy najwięcej mieli pracy tatrzańscy ratownicy?
7: Najwięcej wypadków było w sobotę, kiedy niemal w jednym czasie ratownicy TOPR musieli interweniować w 4 różnych miejscach. Najpoważniejsze wezwanie przyszło z Siwej Polany w Tatrach Zachodnich, gdzie doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Pacjenta śmigłowcem przetransportowano do szpitala. W tym samym czasie okazało się, że mimo prawdziwie zimowych warunków turystka weszła w trampkach na rysy, a potem nie wiedziała jak zejść i utknęła na szczycie. Wczoraj do poważnego wypadku doszło pod Przełęczą Szpiglasową, gdzie turystka w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia spadła około 50 metrów i trzeba było ewakuować ją śmigłowcem. Także słowaccy ratownicy pomagali polskim turystom, a właściwie turystkom, z którymi rodzina utraciła kontakt. Okazało się, że postanowiły biwakować w lesie.
3: Wspinaczka czeka też dziś naszych piłkarzy o 20:45 w Solnej. Reprezentacja Polski o punkty Ligi Narodów zagra dziś ze Szwecją.
2: Niespełna pół roku temu biało-czerwoni też grali ze Szwedami. Stawką tamtego meczu był awans na mundial. Przegraliśmy wtedy 2-3.
3: A na miejscu w Solnej nasz specjalny wysłannik na to spotkanie Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
8: Witam ponownie.
3: Witamy Wojtku. Co dziś napisały szwedzkie gazety o meczu z Polską?
8: Szwedzkie gazety bardziej skupiają się na problemach własnej kadry niż na biało-czerwonych. Chodzi o brak kontuzjowanych Isaka i Ekdala, którzy opuścili już zgrupowanie reprezentacji. Gazeta Aftonbladet podkreśla, że informacja o kontuzji napastnika Liverpoolu była jak cios kastetem w brzuch. W artykułach podkreśla się, że Polacy przyjechali tutaj żądni rewanżu za marcową porażkę w barażach. Wśród samych Szwedów zainteresowanie meczem jest jednak niewielkie. W czasie marcowego spotkania na trybunach był komplet 50 tysięcy widzów, a na dzisiejszy mecz sprzedano niewiele, ponad 20 tysięcy wejściówek. Z Solnej Wojciech Marczyk.
2: Wieczorem w Faktach i Radiu RMF 24 meczowe relacje naszego wysłannika do Szwecji.
3: Szwecja spotyka się z kulejącą i znajdującą się w futbolowej depresji Polską. To cytowane już przez Wojtka gazeta Aftonbladet. Mam nadzieję, że te słowa odpowiednio zdeterminują dziś biało-czerwonych.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 90s Dance.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a w faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Anna Wachowska. Dzień dobry.
2: Witam i zapraszam. Mamy nowe fakty w sprawie wykolejenia się pociągu towarowego w Medyce na Podkarpaciu, przekaże je reporter RMF FM. Utrudnienia na trasie S8 w Warszawie. Będą też ważne informacje dla kierowców. Na koniec zaproszenie na fakty kulturalne. W nich o nowej lalce w filmowym wydaniu. To najpewniej nie był akt dywersji. Tak o wykolejeniu się pociągu towarowego na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce na Podkarpaciu mówią służby. Wczoraj, tuż po wjeździe składu do Polski, z torów wypadła jedna z lokomotyw ciągnąca 47 wagonów. Na linii faktów dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co zatem ma być przyczyną tego wypadku?
3: W ocenie służb powodem był kiepski stan torowiska, a także, jak wiele na to wskazuje, nie najlepszy stan techniczny ukraińskiej lokomotywy. Nie jest wykluczone, że maszynista jechał zbyt szybko na tym odcinku. Do zdarzenia doszło w okolicach Nastawni. Na prostym fragmencie torów wykoleiła się część wózków pierwszej lokomotywy. Ukraińska obsługa pociągu była trzeźwa. Skład jadący z Ukrainy przewoził blachę oraz rudę żelaza.
2: A teraz prosimy o uwagę kierowców. Dwa samochody zderzyły się na trasie S8 w Warszawie. Do kolizji doszło między węzłami Modlińska i Wisłostrada. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Poznania. Początek tygodnia przynosi wzrosty cen paliw. Na jednej z wrocławskich stacji przy ulicy Krakowskiej za litr diesla płacimy 9 zł i 34 grosze. Za benzynę 95 trzeba zapłacić 8 zł i 19 groszy. Co na to kierowcy? Rozmawiała z nimi reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Przerażają panią te podwyżki, czy ze spokojem pani je przyjmuje?
5: Powiem szczerze, że trochę przerażają, no ale nie ma wyjścia, trzeba zatankować, tak? Trzeba jeździć. Przy kasie z tonami pan do mnie mówi 480, no to tak te stówki tylko wyciągałam, nie? No ale czekamy, no zobaczymy co dalej.
4: Bolą te ceny?
6: Bolą.
7: Większe koszty życiowe dla przeciętnego Kowalskiego w kraju.
8: Nie wiadomo w jakim kierunku to idzie, chyba tym gorszym niż lepszym, no ale co z tym zrobić, no tak naprawdę, no.
4: Czyli czujemy się po prostu bezsilni.
8: Dokładnie tak.
2: W kolejnych faktach sprawdzimy, jakie są najnowsze prognozy dotyczące cen paliw. Piękne błękitne niebo i 16 stopni na termometrach. Tak jest teraz w Trójmieście. Turyści i mieszkańcy zachwyceni i trudno się im dziwić.
9: Jak się państwu podoba jesień w takim wydaniu jak dziś?
10: No jest super, naprawdę super. Bardzo nam się tutaj podoba. Jest ślicznie, jest piękne babie lato.
5: No cudowne jest, cieplutko. Niby się robi ciemno, już jest tak ponuro, ale jednak widoki wynagradzają.
10: Piękna pogoda i idealna właśnie na spacery.
9: Jesień pani mówi, że czuć, a czy ją widać?
11: Zaczyna trochę. Widać się na drzewach, liście już kolor zmieniają, widać, ale jest bardzo, bardzo przyjemnie.
2: O jesień w letnim wydaniu pytał w Trójmieście reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Pora na fakty kulturalne w studiu Marlena Chudzio. Witamy. Na początek filmowa premiera.
12: Tak, chodzi o Lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. Jaką historię Wokulski-Łęcka tym razem zobaczymy?
13: Najważniejszym było dla mnie nie to, czy Izabela jest dobra, czy jest zła. Przede wszystkim było dla mnie zrozumienie, z czego te zachowania wynikają. Przede wszystkim zrozumienie, że ona jest po prostu żywym człowiekiem i ona nie jest ani dobra, ani zła. Ona ma całą masę szarości i odcień.
12: Mówi odtwórczyni roli Izabeli Kamila Urzędowska. Film wchodzi do kin w środę. To teraz coś dla młodego widza. Trwa festiwal Młode Horyzonty. W 48 miastach, w 59 kinach można skorzystać z nieco innych seansów.
14: Coś innego niż taka standardowa animacja 3D, chociaż takie też się zdarzają u nas, bo zależy nam na tym, żeby pokazać spektrum kina dla młodego widza.
12: Mówi dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Sienicka. Kinowa uczta trwa do końca tygodnia. Kocy, kozy, kozi, draki. Na serio i dla draki. Na wystawę o takim tytule od czwartku zaprasza Galeria Gardzienice w Lublinie. Zaprezentowana będzie twórczość polskiego grafika i kaligrafa Andrzeja Kota. Artysta słynął z tworzenia niezwykłych, pełnych humoru rysunków zwierząt, zwłaszcza kotów, a także fantazyjnych liter.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A tutaj cały czas byle do piątku w RMF.

Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, a fakty w samo południe ma dla nas Anna Wachowska.
2: Na początek Łódź. Tamtejsi policjanci zatrzymali 25-latka, który na stacjach paliw w centrum miasta zostawiał koktajle Mołotowa. Seria utrudnień na drogach. Są problemy w Wielkopolsce i w Świętokrzyskiem. Ostatni raz ze Szwecją na wyjeździe wygrali dokładnie 96 lat temu. Dziś polscy piłkarze znów zmierzą się z ekipą Trzech Koron. Konstruktor koktajli Mołotowa zatrzymany przez łódzkich policjantów. 25-latek zostawiał niebezpieczne przedmioty na stacjach benzynowych w centrum miasta. Usłyszał zarzuty narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Fakty w południe otwiera dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, jak wpadł ten mężczyzna?
3: Policjanci otrzymali zgłoszenie o nietypowym zachowaniu klienta na stacji benzynowej przy Tuwima. Mężczyzna miał zatankować paliwo do szklanej butelki. Przed odjazdem ze stacji taksówką pojemnik odstawił do kosza na śmieci. We wlewie znajdował się kawałek nasączonej tkaniny. Policjanci rozpoczęli poszukiwania, ustalili, że do podobnego zdarzenia doszło w Łodzi także poprzedniej nocy. Udało się namierzyć 25-latka, został zatrzymany, odpowie za oba zdarzenia. Śledczy nie ujawniają, jak tłumaczył swe zachowanie. Trafił na 2 miesiące do aresztu.
2: Będą nowe, zaostrzone standardy cyberbezpieczeństwa dla firm, które przetwarzają dane medyczne, dowiedział się dziennikarz RMF FM w Ministerstwie Zdrowia. To reakcja na ostatnią serię wycieków danych pacjentów, choćby z centrum Enelmed i z oprogramowania Medyk. Przed siedzibą resortu zdrowia przy ulicy Miodowej w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Na czym mają polegać te zaostrzone standardy?
4: Dzień dobry. To mają być obowiązkowe zabezpieczenia, takie jak na przykład monitorowanie nietypowych wyszukiwań czy wieloskładnikowe uwierzytelnianie, wymienia Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
5: Między innymi są oczywiście te wszystkie takie techniczne założenia, to jest zwrócenie uwagi na to, jak te dane powinny być przechowywane, jak zapewnić jak najwyższy standard bezpieczeństwa.
4: Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji zleciło kontrolę Urzędowi Ochrony Danych Osobowych w firmie, która odpowiada za oprogramowanie Medyk. Jeśli okaże się, że tam zabrakło podstawowych zabezpieczeń, resort zapowiada surowe kary. Równolegle ostatnie wycieki danych medycznych wyjaśniają prokuratura i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Główna podpowiedź od służb dla pacjentów jest taka, by na wszelki wypadek zastrzegli swój numer PESEL i by nie klikali w podejrzane linki w mailach.
6: Fakty RMF FM. Ważne ostrzeżenie dla kierowców.
2: Zablokowana jest Krajowa 11 w Wielkopolsce. W pobliżu miejscowości Lotyń na trasie Szczecinek-Okonek samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Ucierpiała jedna osoba. Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do 13. Nieprzejezdna jest także droga krajowa nr 9 w Świętokrzyskiem. W pobliżu miejscowości Łoniów, chodzi o trasę Opatów-Kolbuszowa, zderzyły się 3 samochody osobowe. Z utrudnieniami musicie się liczyć do 14. Biało-czerwoni wieczorem zmierzą się ze Szwecją w meczu Ligi Narodów. W marcu w finale baraży o mundial piłkarska kadra przegrała. Dziś ma szansę na rewanż. Na trybunach stadionu w Solnej pod Sztokholmem będzie specjalny wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk. Wojtku, to jakim składem dziś może zagrać kadra Jana Urbana?
7: W bramce najprawdopodobniej ponownie zagra Marcin Bułka. Większe zmiany szykują się w obronie. Wiele wskazuje na to, że na jej środku ponownie zagrają Bednarek i Kiwior. Z prawej Mati Kesz, a z lewej być może Tymoteusz Puchacz.
8: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
7: W pomocy od pierwszej minuty możemy zobaczyć Wiktora Nowaka, który w meczu z Bośnią i Hercegowiną dał dobrą zmianę. Kontuzjowanego Kamińskiego zastąpi Zalewski, który zagra na lewej stronie, a na prawej wystąpi Skóraś. Brak Roberta Lewandowskiego, mimo słabszego poprzedniego spotkania, byłby sporym zaskoczeniem. Z trybun mecz zobaczą Pietuszewski i Wojtuszek z Solnej, Wojciech Marczyk.
2: Relacje z meczu usłyszycie w wieczornych faktach w RMF FM. Ponad 200 przedmiotów pochodzących ze słynnego studia animacji Aardman sprzedano na aukcji w Wielkiej Brytanii. Największe zainteresowanie budziły figurki Wallace'a i Gromita, które podbiły serca telewidzów w kilku kultowych filmach. Przypomina korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frymorgan. What's
9: happening? Figurka Wallace'a w zielonym bezrękawniku, czerwonym krawacie i brązowych spodniach została sprzedana za zawrotną kwotę ponad 50 tysięcy funtów. Z kolei figurkę psa Gromita, stojącego na czterech łapach, wylicytowano za ponad 31 tysięcy. Aukcja, zorganizowana z okazji 50-lecia studia animacji, zebrała zyskała fortunę, a jej cel jest szlachetny. Cały dochód bowiem przeznaczono na stypendia, dzięki którym kształcić się będą kolejne pokolenia animatorów.
2: Nowe fakty w RMF FM o 13:00. W nich zabierzemy Was na spacer w blasku jesiennego słońca.
10: Mam całe kieszenie kasztanów, które mnie zaskoczyły.
2: Zapraszamy na 13:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Opon.
12: Tu Marek Teichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
13: Chiny zmagają się z bańką długu.
14: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
12: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
15: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
12: Już w czwartek po 18:00 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

masz ochotę albo wyjątkową rozmowę, zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Anna Wachowska.
2: Planował zamach w swojej szkole. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego w rękach policji. To ustalenia dziennikarza RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z drogi krajowej nr 92. A na koniec jesień w letnim wydaniu na pożegnanie września.
3: To słoneczko rozpieszcza.
2: Wybiła 13. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego planował zamach w swojej szkole. Jak dowiedział się reporter RMF FM, jego plany udaremnili policjanci z Komendy Powiatowej w Wąbrzeźnie. Te szokujące informacje przynosi nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co ustaliłeś w tej sprawie?
4: Sygnał o planowanym ataku w szkole podstawowej policjanci uzyskali od zagranicznych partnerów. Chodzić miało o zamach z użyciem noży. Ustalono miejsce zamieszkania 13-latka. O 6:00 policjanci weszli do jego domu. Przebywał tam z ojcem. Zatrzymali go i przeszukali mieszkanie. W szkolnym plecaku chłopaka znaleziono zapakowany blisko 30-centymetrowej długości nóż. W pokoju miał też tasak. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że nastolatek był uczestnikiem internetowych forów o tematyce faszystowskiej i ekstremistycznej. Okazało się też, że w wakacje zabił kilka kotów. Policjantom wskazał miejsce, gdzie je zakopał. Chłopak jest przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Potem materiały w tej sprawie trafią do sądu rodzinnego. Jak usłyszałem, 13-latek nie sprawiał problemów wychowawczych. W jego domu nie było też żadnych interwencji policji.
2: Teraz pilna informacja, którą przed chwilą otrzymałam. Ogromny pożar w centrum Białegostoku. Przy ulicy Sienkiewicza płonie blok mieszkalny, który jest w trakcie budowy. Kłęby czarnego dymu widać z wielu kilometrów. Nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Kolizja 4 pojazdów na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce. W pobliżu Węgierek, to trasa Września-Słupca, dwa samochody osobowe zderzyły się z dwiema ciężarówkami. Droga jest zablokowana, uważajcie. Koncernom paliwowym nie udało się utrzymać benzyny poniżej 8 i diesla poniżej 9 zł za litr. Oba poziomy zostały przez weekend przekroczone, a prognozy nie są optymistyczne. Łączymy się z warszawskim Powiślem, gdzie jest Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Witamy, Krzysztofie. Co teraz czeka kierowców?
5: Niestety kolejne zwyżki cen. Obecnie podstawowa benzyna kosztuje w kraju średnio 8,19, natomiast diesel 9,14. Jeszcze przed weekendem była nadzieja na to, że te ceny spadną, głównie dlatego, że do Nowego Jorku przyleciał prezydent Iranu, a prezydent Ameryki sygnalizował, że jest się gotów dogadać w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, no ale ostatecznie Donald Trump ogłosił, że porozumienia nie ma, szansy na tańszą ropę i tańsze waluty też nie będzie. Jest za to gwarancja wzrostów cen, a to przekłada się na cenę na stacjach. W najbliższych dniach może być drożej, na obniżki nie ma co liczyć.
6: Słoneczne fakty w RMF FM.
2: Prawie w całym kraju pogoda dziś bardziej letnia niż jesienna. W Poznaniu na termometrach jest już ponad 20 stopni. W Parku Sołackim sporo spacerowiczów.
7: Mam całe kieszenie kasztanów, które mnie zaskoczyły. Proszę zobaczyć.
8: Miałam będą ludziki
7: kasztanów
8: robione w domu?
7: No, dzieci, tak. Dzieci, przekażę je dzieciom. Ale tak, to mnie zaskoczyło. Ale ja jeszcze jestem głową jednak w lecie. To słoneczko rozpieszcza.
9: Trochę już tej jesieni widać w przestrzeni, że kolory się już drzew zmieniają. Ale fajnie, że jest słońce, że jest jeszcze tak ciepło, bo to rzeczywiście takie ciepło jeszcze jak w ostatnich dniach lata.
2: Na jesienny spacer wybrał się reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Z prognoz synoptyków wynika, że taka ładna pogoda utrzyma się co najmniej do piątku. Nowe fakty w RMF FM o 14:00, w nich zapowiemy ważną kosmiczną misję.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A tutaj byle do piątku w RMF FM. Ola Filipek.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. 31 seconds and we're going for...

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Anna Wachowska.
2: To Interpol zaalarmował polskie służby o planowanym przez 13-latka zamachu w szkole. To temat numer jeden w faktach. Opanowany jest już pożar kamienicy w Białymstoku. Szefowa unijnej dyplomacji przestrzega, Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie. Na koniec historyczny lot i ważna kosmiczna misja. Interpol zaalarmował polskie służby o tym, że 13-latek z powiatu Wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskiem planuje dokonać zamachu w szkole podstawowej, w której się uczył. Jak ujawniliśmy w faktach w RMF FM, lokalni policjanci udaremnili te plany. O 6 weszli do domu 13-latka, mówiła Monika Chlewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
3: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
2: Zagraniczne służby poinformowały, że nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole. O planach ataku policja powiadomiła też Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pożar kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Białymstoku opanowany. Kłęby czarnego dymu, przypominamy, widoczne były z wielu kilometrów. Z tymi informacjami reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, gdzie pojawił się ogień?
4: Ogień pojawił się na dachu przebudowywanej kamienicy. Na miejscu wciąż jest kilkudziesięciu strażaków, w tym 3 drabiny mechaniczne. Jak usłyszałem od służb, pożar jest zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się. Trwa teraz jego dogaszanie. Z powodu dużego zadymienia ewakuowano pobliski budynek prokuratury. Nikomu na szczęście nic się nie stało.
2: Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie, ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, powołując się na dane wywiadowcze. Musimy zachować czujność, ponieważ z informacji wywiadowczych dowiadujemy się, że Rosja planuje kolejne akty sabotażu i ataki na nasze demokracje, aby podzielić nasze społeczeństwo i zastraszyć je, by powstrzymało się od pomocy Ukrainie. Właśnie to mają na myśli. Musimy o tym pamiętać, a także stawić czoła tym zagrożeniom, mając dane wywiadowcze, które pozwolą nam zareagować, zanim do tych ataków dojdzie. Podkreślała szefowa unijnej dyplomacji przed spotkaniem unijnych ministrów obrony. Dwa samochody dostawcze zderzyły się na trasie S8 na Mazowszu. Do kolizji doszło między węzłami Wypędy i Opacz. I tam zablokowany jest pas ruchu w kierunku Warszawy.
5: Ale kosmos! Słuchacie faktów RMF FM.
2: Być może już za 3 kwadranse rozpocznie się kolejna, 14. misja testowa pojazdu Starship. Przygotowania śledzi Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
6: Dzień
2: witamy.
6: Dobry.
2: To będzie misja inna niż poprzednie.
6: Po raz pierwszy pojazd Starship ma trafić na orbitę Ziemi. Dotychczasowe testowe misje były suborbitalne. To bardzo wiele zmienia, bo lot ma potrwać około 10 godzin, a po niespełna 6 okrążeniach Ziemi pojazd ma zostać bezpiecznie sprowadzony z orbity i w sposób kontrolowany lądować w wodach Pacyfiku na zachód od wybrzeża Chile. Orbitalny lot będzie okazją do bardziej zaawansowanych testów pojazdu, jego silników. Przy okazji na orbitę ma trafić 26 satelitów Starlink najnowszej generacji, które mają podjąć pracę.
2: Ani Starship, ani stopień napędowy Super Heavy nie będą jednak lądować na lądzie.
6: Tak, nie da się jeszcze ich odzyskać. Jeden i drugi mają ostatecznie wpaść do oceanu, jeden do Atlantyku, drugi do Pacyfiku, ale w sposób w pełni kontrolowany. To kolejny, można powiedzieć, kluczowy etap testów przy przygotowaniach do powrotu ludzi na Księżyc. Wiele od niego zależy.
2: Co konkretnie, o tym już za kilkanaście minut usłyszycie w radiu RMF 24.
6: Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Nie wiem, czy wiecie, ale dziś nasi zagrają ze Szwecją. I to w...

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Na informacje Anna Wachowska.
2: Substancja łatwopalna znajdowała się w pojemnikach pozostawionych przed jedną z firm w Elblągu. Nowe informacje w tej sprawie przekaże reporter RMF FM. Kierowca autobusu miał zawał, zmarł. Dramat na Krajowej 15. Na koniec Zakopane i pogoda jak marzenie.
3: Zakopane jest tak gościnne, że zawsze nas tak przyjmuje w takiej pięknej pogodzie.
2: Jest 15. W pojemnikach z bateriami i kablami zostawionymi przed jedną z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu była substancja łatwopalna. Budynek, przypominamy, został ewakuowany. Z nowymi faktami w tej sprawie reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłeś?
4: Służby zabezpieczyły już i zabrały 5-litrowe butle. Całość będzie teraz zbadana, czy było realne zagrożenie wybuchem. Według moich nieoficjalnych informacji monitoring zarejestrował, jak przedwczoraj rano zamaskowany mężczyzna podkłada butle pod przyłącze z gazem i następnie ucieka. W tej sprawie jeszcze nikogo nie zatrzymano.
2: Tragiczny wypadek na Krajowej 15 w Gniewkowie między Toruniem a Inowrocławiem w Kujawsko-Pomorskim. Kierowca autobusu liniowego doznał tam zawału, a pojazd zjechał z jezdni. Życia kierowcy nie udało się uratować. W autobusie nie było pasażerów.
5: Taki jest świat. Takie są fakty.
2: Brytyjska policja antyterrorystyczna przesłuchuje 5 mężczyzn aresztowanych w pobliżu bazy wojskowej Fairford. Stacjonują tam amerykańskie samoloty atakujące Iran. Jak donosi korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frimorgan, pojawiły się nowe informacje dotyczące tożsamości zatrzymanych.
6: To obywatele Wielkiej Brytanii pochodzący z Londynu. Wciąż nie wiadomo natomiast, co planowali. Zostali aresztowani po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkanki wioski zaniepokojonej widokiem ludzi w kominiarkach. Policja może ich przetrzymywać przez 14 dni bez postawienia im formalnych zarzutów. Według ekspertów, sprawcy potencjalnego ataku mogli zostać zainspirowani przez Iran, Rosję lub prowadzących walkę z Zachodem dżihadystów. Kontrowersje wzbudza sposób zatrzymania podejrzanych. Wygląda bowiem na to, że doszło do niego nie w wyniku szeroko zakrojonej akcji policji, lecz dzięki czujności lokalnych mieszkańców.
2: Utrzymanie pokoju w Europie poprzez dozbrajanie jest iluzją. Tak mówił papież w Metzu w czasie swojej pielgrzymki we Francji. W faktach studio RMF FM w Paryżu, w nim nasz korespondent Marek Gładysz. Marku, co jeszcze Leon XIV powiedział na ten temat?
7: W przemówieniu, które wywołało dużo kontrowersji, skrytykował on regularne apele władz poszczególnych krajów europejskich o zwiększenie wydatków militarnych i konsekwencje, jakie może to mieć w sferze budżetowej. Wielu obserwatorów zauważył, że być może niektóre jego słowa trudno było zrozumieć, bo Leon XIV nie mówi perfekcyjnie po francusku, ale część z nich zarzuciła papieżowi swoistą naiwność i wyraziła zaskoczenie, że poruszając bardzo ważny temat utrzymania pokoju na naszym kontynencie, papież w sumie niewiele czasu poświęcił wojnie w Ukrainie i zagrożeniu ze strony Rosji. Skupił się raczej na apelach o jedność Europy i zastanawiał się, czy nie powinniśmy czynić więcej, cytuję, kreatywnych wysiłków na rzecz pokoju, czyniąc ustępstwa. Według wielu obserwatorów miał na myśli negocjacje pokojowe.
2: Pojazd Starship firmy SpaceX wystartował do swojego 14. testowego lotu. Już wiemy, że są problemy i nie wiadomo, czy do planowanego wejścia na orbitę Ziemi dojdzie. Co ostatecznie się wydarzy, powiemy w faktach o 15.30. W zeszłym tygodniu kilka stopni powyżej zera i śnieg padający w wyższych partiach Tatr, a dziś w Zakopanem niemal 20 stopni i piękne słońce. Kto mógł i komu jeszcze zostało trochę urlopu, ten wyruszył w góry.
3: Kawałeczek spaceru już się trzeba rozbierać. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Także musimy się rozebrać, bo jest gorąco, żeby się nie za bardzo sforsować.
8: Spodziewała się pani, że będzie aż tak pięknie?
9: Tak, tak, tak, ja liczyłam na to. Napisała nam szczęście i się cieszymy.
8: Babiela to chyba.
10: No raczej, na to, tak na to wygląda, że ten tydzień będzie przepięknie wszystkim sprzyjał.
9: Myślała się o leżakach, żeby sobie po prostu spocząć, jak trzeba odpoczywać.
3: Opalanie prawie jak w sierpniu.
11: No tak, tutaj zdecydowanie tak się czuję, ale zaraz pójdę w góry i pewnie będzie zima.
3: Babiela to nam się zrobiło.
11: No oczywiście, trzeba korzystać.
2: Trzeba, koniecznie. A turystów na szlaku w Kuźnicach przepytał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Zarzuty umyślnego zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz działania w warunkach recydywy usłyszał polski bokser Sebastian M., zatrzymany wczoraj na Malcie. Na linii faktów reporter RMF FM Michał Dobrułowicz.
2: Dzień dobry.
1: Michale, witaj. Co wydarzyło się w czasie przesłuchania polskiego boksera?
2: Mężczyzna nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Przypomnę, że według świadków i zgodnie z nagraniami z maltańskiego monitoringu, Polak miał brać udział w bójce, w czasie której śmiertelnie zraniony został 27-letni Marokańczyk. Jak ustaliłem w polskim MSZ, Sebastian M. nie zwrócił się jak dotąd o wsparcie do naszych służb konsularnych. Na miejscu reprezentuje go maltańska adwokat przydzielona z urzędu.
1: Uwaga, zmotoryzowani na Mazowszu. Są utrudnienia na trasie S8 między węzłami Wypędy i Opacz. W pobliżu Puchałów doszło do kolizji 3 aut osobowych. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Warszawy, ostrzegamy. Pojazd firmy SpaceX Starship wystartował do 14 misji testowej. Jej celem po raz pierwszy miała być orbita Ziemi. Ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Misję śledzi Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
3: Witamy ponownie.
1: Przez chwilę wydawało się, że cel nie zostanie osiągnięty.
3: Tak, to była długa chwila. Jeden z silników Starshipa wyłączył się przedwcześnie. Wydawało się, że misja się nie powiedzie i przez kilkanaście pełnych napięcia minut trwały dyskusje, co zrobić. W końcu wszyscy usłyszeli komunikat. We are go for orbit. Będziemy lecieć na orbitę. Ten silnik nie miał krytycznego znaczenia dla powrotu Starshipa na Ziemię, więc kierownictwo lotu zdecydowało, by kontynuować misję. Inny silnik został odpalony, Starship wszedł na orbitę. Będą realizowane kolejne punkty planu. Przed chwilą rozpoczął się manewr umieszczania na orbicie 26 satelitów Starlink. Potrwa to jeszcze kilkanaście minut.
1: Transmisja na żywo trwa. Warto znaleźć ją na naszej stronie rmf24.pl.
3: Jakość tego obrazu zachwyca.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami.
0: Czy historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Reklamy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy fakty w RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Słuchamy.
2: Witamy, zapraszamy.
3: Referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy nie będzie.
2: Inicjatorzy akcji zebrali za mało podpisów pod wnioskiem.
3: Pracowali pod ziemią.
2: A teraz na ziemi, na torach.
3: Górnicy z PGG zmieniają branżę na kolejową.
2: Kto z naszych strzeli gola Szwedom?
4: Lewandowski musi odpocząć.
3: Kibice bez przerwy liczą na zwycięstwo naszej piłkarskiej reprezentacji. Nie będzie referendum w Warszawie w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z urzędu prezydenta miasta.
2: Inicjatorem akcji nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów. Z konferencji, na której o tym informowali, wrócił nasz reporter Michał Radkowski. Witamy cię, Michale.
5: Dzień dobry, witam.
2: To ile podpisów zebrali?
5: 111 tysięcy, a do zwołania referendum wymagane było minimum 132 tysiące podpisów. Zabrakło więc ponad 20 tysięcy. Inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk dziękował wolontariuszom, którzy przez ostatnie dwa miesiące zbierali na ulicach Warszawy podpisy, jednocześnie żalił się na innych.
6: Wśród głównych ruchów miejskich czy partii politycznych, jak na lekarstwo, otrzymaliśmy wsparcia z ich strony czy podpisów zebranych. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością i tutaj mogę się jedynie zdziwić, że główna wciąż partia polityczna w Polsce, opozycyjna, nie zaangażowała się aktywnie w zbiórkę podpisów, nawet w ramach własnych struktur.
5: Na dzisiejszą konferencję Maciej Wilk przyniósł 21 kartonów, wyliczał, że w każdym z nich jest 5 tysięcy podpisów, choć zaznaczył, że nie każda karta była w całości wypełniona. Dodał, że nie będzie ich składał u komisarza wyborczego. Karty z podpisami, jak zapowiedział, zostaną teraz zniszczone.
3: Policjantom z Bytowa udało się odzyskać karetkę, sprzęt medyczny i leki.
2: Zostały one skradzione w zeszłym tygodniu ze stacji dializ i szpitala miejskiego w Miastków Pomorskim.
3: Zatrzymany został 34-letni mieszkaniec powiatu koszalińskiego.
2: Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak udało się odzyskać skradzione rzeczy?
7: Karetkę odnaleziono w oddalonym o 60 km Koszalinie. Tam policjanci odzyskali też znaczną część skradzionego sprzętu komputerowego i medycznego. Do 34-letniego podejrzanego doprowadziła analiza monitoringu zabezpieczonych śladów i tak zwane działania operacyjne policjantów z Bytowa, Miastka Gdańska czy wspomnianego już Koszalina. Wartość skradzionego sprzętu oszacowano na 180 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Jak usłyszałem, śledztwo się nie kończy. Policjanci sprawdzają kolejne wątki tej sprawy.
3: Pierwsi górnicy odchodzący z Polskiej Grupy Górniczej zmieniają branżę na kolejową.
2: Docelowo ma być około 200 takich osób, które chcą się przekwalifikować z górników na kolejarzy.
3: Tak wynika z umowy podpisanej przez Koleje Śląskie i PGG.
8: Dziś tak naprawdę mamy jednego pracownika, który już pracuje na kolei i mamy kolejne osoby, trzy osoby, które rozpoczęły kurs na licencję maszynisty.
9: Co to znaczy?
8: To znaczy, że te osoby, jeśli przejdą pozytywnie ten kurs, to nie jest prosta procedura, będą mogły zmienić branżę i podjąć pracę w branży kolejowej.
2: Z Ewą Grudniok z Polskiej Grupy Górniczej rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
3: Nasza piłkarska reprezentacja wieczorem zagra ze Szwecją o pierwsze zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów.
2: W meczu na stadionie w Solnej na przedmieściach szwedzkiej stolicy faworytem oczywiście gospodarze.
3: Polscy kibice na razie zwiedzają Sztokholm, a wieczorem liczą na rewanż za porażkę sprzed pół roku. Przypomnijmy, przegraliśmy wtedy 2-3.
10: Mam nadzieję, że będzie odwet.
11: Szaliczek jest, widzę, przygotowany do meczu w pełni.
12: Tak, cały dzień trzeba godnie reprezentować barwy. Dzisiaj fajnie rodzinne, siostry, mama, dziadkowie, więc w trzy pokolenia jesteś.
11: Pan jak czuje? 2-0, 3-0 dla tych biało-czerwonych.
13: 2-0.
11: Serce podpowiada, wiadomo, Polska biało-czerwoni, ale patrząc na ten mecz z Bośnią i Hercegowiną, no to tego...
13: To taki trening, by uważam, no i taki czuję, pomimo wszystko, Wiktor strzeli gola. Nowak Wiktor.
11: Czyli młoda krew.
13: Młoda krew. Lewandowski musi odpocząć.
3: Z kibicami w Sztokholmie rozmawiał Wojciech Marczyk.
2: Pierwszy gwizdek w meczu o 20:45.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami. Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zaczynała górą Kalwarią w pobliżu Pilawy. Po zderzeniu 5 samochodów osobowych trasa jest zablokowana.
1: Łup o wartości 1 000 000 złotych znaleźli policjanci z Poznania w skradzionym Mercedesie.
0: Zatrzymany 46-latek, który przewoził również skradzione ubranie i buty luksusowej marki.
1: Złodziej był pod wpływem narkotyków, został złapany na gorącym uczynku.
2: Kiedy policjanci przystąpili do zatrzymania, nie zamierzał jednak współpracować. Zabarykadował się w samochodzie i nie reagował na wydawane przez funkcjonariuszy polecenia. W busie policjanci znaleźli 136 par butów, blisko 100 kurtek oraz akcesoria obuwnicze i odzieżowe znanej włoskiej marki.
0: Mówił sierżant Michał Wiśniewski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
1: 46-latkowi grozi 15 lat więzienia.
0: Kolejny świetny mecz Huberta Hurkacza w turnieju w Chengdu i awans do finału.
1: Polak pokonał Denisa Szalapowa z Kanady 6-7, 6-3, 6-3.
0: W jutrzejszym finale Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną.
1: A teraz czas na fakty kulturalne RMF FM, na które zaprasza Marlena Chudzio.
3: Dzień dobry.
0: Na początek muzyczna gwiazda światowego formatu.
3: Tak, Rod Stewart zapowiedział pożegnalną trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Europie. Na swoich mediach społecznościowych zaprosił na koncerty śpiewająco. Będzie świetnie, bez wątpienia. Na trasie planowanego na przyszły rok tournée znalazł się także Kraków. Artysta wystąpi w Polsce 20 lipca. Wieczorem w Warszawie premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Kamila Urzędowska gra Izabelę, Marcin Dorociński-Wokulskiego, a Maria Dębska-Wąsowską.
4: Czułam, że dostałam jakiś prezent w postaci po prostu silnej bohaterki do grania. Jakoś mam szczęście do tego. I to jest super, ale... od razu zaczęłam szukać przełamania.
3: Co złamie tę postać, dowiemy się w kinie, a film w repertuarach od środy. I jeszcze świat literatury. Emilia Konwerska, autorka książki Rzeczy robione specjalnie, została laureatką Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Na rezydencję literacką we Francji pojedzie zaś Marcin Oskar Czarnik, autor książki 3 dni, 3 noce, podało Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Wyróżnienie przyznawane jest za debiut prozatorski, rozumiany jako pierwsza lub druga książka danego autora, a konkurowało 120 pozycji.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: No i mamy 16:33. Czas wychodzić z pracy.
7: RMF 90s Dance.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Problemy na polskich drogach.
2: Zablokowana krajowa 12 na Mazowszu.
1: Utrudnienia też na 94 na Opolszczyźnie.
2: Po informacjach z tras, relacja z Czarnego Dunajca.
1: Rodzice uczniów podstawówki zaniepokojeni przekroczeniem norm promieniotwórczego radonu.
2: Czy słusznie? Ustalał nasz reporter.
1: Czy Robert Lewandowski wnie na Murawę przeciwko Szwedom?
2: Pytamy przed wieczornym meczem. A te fakty o 17 rozpoczynamy informacją dosłownie sprzed chwili. Lotnictwo wojskowe operuje w polskiej przestrzeni powietrznej, podało w mediach społecznościowych dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
1: Również naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznanie radarowe osiągnęły stan gotowości. Środki te wprowadzono z powodu nalotów prowadzonych przez Rosję w zachodniej Ukrainie.
2: Ostrzegamy kierowców. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 12 na Mazowszu.
1: W pobliżu miejscowości Gust między Radomiem i Zwoleniem po zdarzeniu trzech samochodów osobowych trasa jest zablokowana.
2: Problemy są też na krajowej 94 w Nakle na Opolszczyźnie. Samochód osobowy uderzył tam w latarnię. Wprowadzono ruch wahadłowy.
1: Przekroczenie normy radonu w szkole podstawowej w Czarnym Dunajcu.
2: Radon to bezbarwny, bezwonny i promieniotwórczy gaz, który może szkodzić zdrowiu.
1: Po informacji o przekroczeniu stężenia rodzice uczniów wpadli w panikę.
2: W faktach nasz reporter Maciej Połachicki. Macieju, na ile adekwatna jest ta reakcja dorosłych?
3: Rodzice wszczęli jednak alarm zupełnie niepotrzebnie.
4: Rozumiem, że rodzice mogą być zaniepokojeni, ale gdyby było jakieś zagrożenie, to przecież wszystkie instytucje, z którymi współpracujemy, zakazałyby nam albo zamknęłyby część budynku.
3: Tłumaczy dyrektorka szkoły Teresa Domin, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Dominika Łatak-Glonek także uspokaja.
5: Nie mamy informacji, żeby w jakimkolwiek obiekcie trzeba było wstrzymać działalność właśnie ze względu na przekroczenie stężenia radonu. Panika to jest najgorsze, co możemy zrobić.
3: Działania zaradcze w takim przypadku to częste wietrzenie pomieszczeń czy zamknięcie niektórych z nich, a to wszystko w szkole w Czarnym Dunajcu już dawno wprowadzono.
6: Tym żyje Kraków.
1: Dziękowanie w Krakowie.
2: Po krakowsku.
1: Obwarzankami spod Wawelu kandydaci na prezydenta miasta częstowali przechodniów.
2: Przy Rondzie Mogilskim najpierw pojawił się Łukasz Gibała.
1: Później Monika Piątkowska.
7: To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
8: Miło mi panią poznać, tak na żywo. Telewizja to coś innego, na żywo zupełnie coś innego. Bardzo się cieszę, bardzo bym chciała, żeby właśnie prezydentem Krakowa była chociaż raz kobieta, bo tak to zawsze mężczyźni.
2: Monika Piątkowska i Łukasz Gibała zmierzą się w drugiej turze głosowania w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa.
1: Przypomnijmy, 11 października.
2: A w kalendarzu 28 września ważny dzień piłkarski. Nasza reprezentacja zagra kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się wieczorem w Solnej ze Szwecją.
1: No, sporo mówi się oczywiście o Robercie Lewandowskim, który rozegrał słabszy mecz przeciwko Bośni i Hercegowinie.
2: W Sztokholmie jest specjalny wysłannik RMF FM na to spotkanie, Wojciech Marczyk.
1: No, czy kapitana biało-czerwonych zobaczymy dziś w pierwszym składzie?
9: Bliżej Robertowi Lewandowskiemu na pewno do wyjściowej jedenastki niż do rozpoczęcia meczu na ławce rezerwowych. To między innymi dlatego, że przekonania do jego ewentualnych zastępców nie ma Jan Urban. Lewandowski w dzisiejszym meczu może jednak szybciej opuścić boisko. Słabsza dyspozycja kapitana kadry w meczu z Bośnią i Hercegowiną wynikała też z problemów dotyczących zmiany czasu po przylocie z USA.
10: My obserwując Roberta, było widać u niego takie trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
9: Mówił selekcjoner naszej kadry Jan Urban, a początek meczu ze Szwecją o 20:45 z Solnej, Wojciech Marczyk.
2: Relacje z tego meczu oczywiście na bieżąco w RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Frenestein.
0: RMF 90s Dance.
13: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: girlfriend everywhere.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
2: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Województwa lubelskiego dostali alert RCB w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza.
2: Na faktach nasz reporter Michał Chratkowski. Witamy Cię, Michale. I przed kilkoma minutami alert został odwołany.
3: Tak, to prawda, to jest informacja dosłownie z przed chwili, ale zagrożenie atakiem z powietrza było duże, bo Rosja od rana masowo atakuje zachodnią Ukrainę. Jeden z dronów miał spaść blisko przejścia granicznego w Dorohusku. To wydarzenie miało mieć miejsce mniej więcej godzinę temu. Konieczne było wysłanie do mieszkańców całego województwa lubelskiego alertu RCB. Tak jeszcze przed chwilą mówił mi Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4: Tak, rzeczywiście alert został uruchomiony po raz kolejny, dziś dwukrotnie. Najpierw w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy, później po informacji

0: i z wojska dotyczącej zwiększenia zagrożenia. Wysłaliśmy powtórnie alert na teren województwa lubelskiego z informacją dotyczącą zagrożenia atakiem z powietrza i rekomendacją znalezienia bezpiecznego schronienia.
1: Również powiaty w województwie lubelskim zostały zobowiązane do uruchomienia syren alarmowych.
2: Jak będzie działać rządowe centrum walki z dezinformacją? Jak rządzący planują wzmocnić ochronę i bezpieczeństwo danych medycznych Polaków?
3: Między innymi o to Grzegorz Stroczyński zapyta w popołudniowej rozmowie w RMF FM Pawła Olszewskiego, wiceministra cyfryzacji. Zapraszamy tuż po 18:00.
2: Nasza żółto-niebieska wioska żeglarska w Mikołajkach wypełniła się sztuką.
3: Za sprawą Mazury Art Festiwalu przez najbliższe dni będzie można pooglądać w pracy najlepszych malarzy i rzeźbiarzy z całego kraju.
4: Spotkania z artystami, z malarzami, koncerty. Na Mazury nadeszło właśnie prawdziwe babie lato. I jest to, myślę, idealny moment, aby odwiedzić jeszcze to miejsce i spotkać tutaj fantastycznych artystów, doświadczyć niesamowitych wrażeń związanych ze sztuką, a to wszystko w otoczeniu natury i tym razem przepięknej pogody.
2: Mówiła organizatorka wydarzenia Joanna Durkiewicz.
3: Szczegóły i program znajdziecie na mazuryartfestival.pl.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zapraszam, Krzysztof Berenda, witamy.
6: Dzień dobry, ropa idzie w górę, waluty idą w górę, w efekcie paliwa też idą w górę. Podstawowa benzyna kosztuje teraz w kraju przeciętnie 8,19, natomiast diesel 9,14. Zdaniem analityków musimy spodziewać się dalszych zwyżek. Warto przy tym zauważyć, że koncerny paliwowe niemalże wyzerowały teraz swoje marże, czyli sprzedają paliwa bez zysku. Trochę to jest efektem obaw tego, że klienci ograniczą zakupy, a trochę efekt oczywistej presji politycznej. Właściciele stacji nie mają więc teraz z czego schodzić, a to oznacza, że małe jest pole do obniżek. No dobrze, dużo było złych wiadomości, sporo ostatnio mówimy o drenowaniu naszych portfeli, ale jest coś na pocieszenie. Otóż mamy dużą szansę na uniknięcie w przyszłym roku podwyżek cen prądu. Są najnowsze dane Urzędu Regulacji Energetyki, z których wynika, że przez rok cena energii elektrycznej w zasadzie się nie zmieniła. I to jest bardzo ważne, bo urząd bierze te dane pod uwagę, ustalając nasze domowe taryfy, czyli ustalając wysokość naszych rachunków. Jest więc nadzieja na to, że przynajmniej tutaj nie będzie koszmaru. Zostawmy energię, sprawdźmy teraz rynek walut. Euro kosztuje sporo, 4,38, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 5 zł i 10 groszy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: No już za chwilę u nas hit na drogę, to piszcie, czego byście chcieli posłuchać w samochodzie.
8: Słuchacie stacji RMF 90s Dance.

0: tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Pietrzak, Tomasz Weryński.
2: Zapraszamy.
3: Zagrożenie na terenie Polski już nie ma.
2: RCB odwołało alert dla Lubelszczyzny.
3: Donald Tusk zapowiada przyspieszenie niczym w lokomotywie.
4: I kręci się koło za koło. Tak jest właśnie z rozliczenia.
2: Rozliczenia poprzedniej ekipy w literackiej interpretacji premiera.
3: A później popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Gościem będzie Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji.
3: Zaprasza Grzegorz Sroczyński. Nie ma zagrożenia atakiem z powietrza na terenie Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert, który wcześniej wysłało do mieszkańców Lubelszczyzny. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały starty i przyloty. W Lublinie zawyły syreny.
2: Nasz dziennikarz Michał Radkowski ponownie z nami w faktach.
5: Witam.
2: Michale. Wcześniej przypomnijmy, informowaliśmy też o poderwaniu myśliwców.
5: Tak, ale od razu uspokajam, że żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, choć jeden z nich uderzył tuż przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin. Nagranie z tego ataku krąży już w mediach społecznościowych. Widać, jak z potężną prędkością statek bezzałogowy wbija się pionowo w ziemię. Słychać huk, a po chwili nad ziemią unoszą się ogromne kłęby szarego dymu. W stojących na parkingu autach od razu uruchomiły się alarmy samochodowe. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, tłumaczy, że konieczna była szybka reakcja i poderwanie w powietrze parę myśliwców.
6: Uwagi na uderzenia Federacji Rosyjskiej na zachodzie Ukrainy w bezpośredniej bliskości z naszą granicą zaistniała konieczność podniesienia gotowości zarówno systemów naziemnych, jak i aktywowania lotnictwa wojskowego.
5: Teraz myśliwce wracają już do bazy. W powietrzu operowały od 16.30.
3: Rozliczenia poprzedników stają się przewodnim motywem rządowych przekazów.
2: Donald Tusk, recytując w opublikowanym filmiku Lokomotywę Tuwima, zapewnia, że rozliczenia się rozpędzają.
4: Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się koło za koło. Tak jest właśnie z rozliczeniami.
3: Premier wylicza setki postępowań i tysiące zarzutów.
2: A nasz dziennikarz Tomasz Skory przeanalizował skuteczność rozliczeń od początku rządów Donalda Tuska.
7: Po 3 latach rządów premier wyraźnie stawia na ilość, a nie na jakość. Wymieniane przez niego liczby rzeczywiście robią wrażenie.
4: W 152 sprawach przedstawiono zarzuty. Łącznie 1598 zarzutów.
7: Premier nie wyjaśnia, o jakich zarzutach mówi i nie wymienia żadnego wyroku. Sam Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów prokuratorskich i 50 w postępowaniu w sprawie Trybunału Stanu, ale to bez znaczenia, bo on sam jest wciąż poza zasięgiem, jak Marcin Romanowski czy Michał Kuczmierowski. Sejmowe postępowanie w sprawie Adama Glapińskiego ponad 2,5 roku ciągle trwa. Wobec Macieja Świrskiego rok temu utknęło w Trybunale, a Komisja Śledcza do spraw Pegasusa po 20 miesiącach dopiero kończy uchwalanie raportu. Zamiast zapowiadanej jakości premier zachwala ilość. O skuteczności rozliczeń w ogóle nie ma mowy.
8: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
3: W warszawskim studiu Grzegorz Sroczyński i jego gość.
2: Witamy panów i słuchamy.
9: Witam bardzo serdecznie. Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji i poseł Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem. Witam, panie ministrze.
10: Umówiliśmy się, że będzie Zbydgoszczy.
9: Najważniejsze. Zbydgoszczy, poseł Koalicji Obywatelskiej, do Bydgoszczy będę jeździła i tak dalej. Dobrze, mamy odhaczoną Bydgoszcz, piękne miasto. No ale nie jest wesoło koło naszej granicy. Nowy atak Rosji. Tuż koło przejścia w Dorohusku po ukraińskiej stronie uderzył dron i alerty RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego. Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Przed chwilą te alerty odwołano. To jest jakiś sygnał dla Polski, że od 2 tygodni koło przejść granicznych coś uderza?
10: To niestety mamy do czynienia z eskalacją rosyjską po stronie ukraińskiej. Te ataki zbliżają się do terytorium Polski przed możliwą eskalacją jeszcze większą, prowokacjami, sabotażami. Premier ostatnio informował również opinię publiczną na posiedzeniu Sejmu. Regularnie, w zasadzie dzień w dzień, odpieramy ataki w cyberprzestrzeni, zarówno te
9: twarde... A jak ten dron uderzy już nie po ukraińskiej stronie, jak w Dorohusku, tylko po drugiej stronie, to jesteśmy na to gotowi?
10: No, jak było poinformowane w wiadomościach przed chwilą, zostały poderwane myśliwce, więc z całą pewnością służby na bieżąco monitorują przestrzeń powietrzną.
9: Pan mieszka w bloku czy w domu jednorodzinnym? A wie pan, gdzie koło pańskiego bloku jest najbliższe miejsce schronienia?
10: Mam parking podziemny, więc w pierwszym momencie oczywiście tam bym się udał.
9: Ja dookoła mam apartamentowce i jest napisane, że to są miejsca schronienia, ale ograniczone i że tylko w ramach pomocy sąsiedzkiej, co oznacza, że jak mnie wpuszczą, to mnie wpuszczą, jak mnie nie wpuszczą, to pocałuję klamkę.
10: Ale proszę zwrócić uwagę, wydajemy miliardy złotych choćby z programu SAFE na obronność tutaj przy niechęci pana prezydenta, który zawetował ustawę. Te środki są ograniczone, choć państwo sobie radzi z tymi sytuacjami, choć prezydent nie pomaga, a umowa była taka,
9: pytanie,
10: że w kwestiach obronności, że w kwestiach obronności będziemy mówili i działali ręka w rękę.
9: Pytanie, czy jako właściciel miejsca parkingowego w apartamentowcu, nowym pewnie, paroletnim?
10: No nie takim nowym, no z 2007 roku.
9: Okej, z 2007 roku. Czy pan uważa, że wy powinniście mieć obowiązek mnie z nieapartamentowca wpuścić w razie czego do swojego garażu?
10: No, ja pana redaktora oczywiście bym wpuścił i zaprosił.
9: Ale
10: i myślę, że Polacy...
9: Czy nie powinny być przepisy, które po prostu każą właścicielom apartamentowców automatycznie otwierają się bramy i po prostu można wejść? Bo teraz, wie pan, to ja mogę do pana zadzwonić domofonem, a pan mi może powiedzieć, nic nie wiem, że tu jest miejsce schronienia.
10: Myślę, że w sytuacjach zagrożenia Polacy mają wybitną umiejętność
9: tylko
10: solidarności.
9: Tylko bym na to nie liczył, na solidarność,
10: się
9: tylko
10: i,
9: na to, żebym ja wiedział, że gdzieś zostanę wpuszczony do któregoś
10: przepis, wszystko
9: garaży.
10: Można zapisać, ale jak nie będzie dobrej woli właściciela, choćby domku jednorodzinnego, który ma garaż podziemny, nic się nie wydarzy, ale tu głęboko też poza tymi działaniami państwa,
9: dobrze,
10: rządu...
9: Okej. Zamelduję się w razie czego.
10: Zapraszam.
9: Zmieniamy.
10: Adres podam po programie.
9: Okej. Czysta polityka teraz wjeżdża. Premier Donald Tusk opublikował dziś kolejny filmik, gdzie recytuje lokomotywę Tuwima. Słyszeliśmy to przed chwilą w faktach. Chwali się rozliczeniami. 678 podejrzanych, 1500 zarzutów. A to nie tylko żurek, będzie jeszcze deser. Mówi premier, oj, coś czuję, że szykujecie jakiś prezencik dla silnych razem w najbliższym czasie. Co to będzie?
10: Znaczy, widzimy, że te działania prokuratury ministra Żurka nabierają tempa. My nie jesteśmy i nie działamy tak jak poprzednicy.
9: Ale szykuje się jakieś głośne aresztowanie.
10: Szafujemy zarzutami bez podstaw.
9: Publikujecie filmik na ten temat, że zaraz
10: panie
9: ktoś
10: redaktorze,
9: będzie siedzieć.
10: Jeśli mogę dokończyć. Tak, niektórzy będą siedzieć. Nie będą uciekali jak szczury, jak Ziobro, jak Romanowski, jak Kuczmierowski. Będą mieli postawione zarzuty, tak jak pan premier w filmiku powiedział, tych zarzutów jest ponad 1500. Każdego dosięgnie miecz sprawiedliwości, a z państwa zostało zrobione za czasów PiSu, państwo zostało zrobione na wzór zorganizowanej grupy przestępczej i wiem, co dokładnie w tym momencie mówię, a ostatnie dni i tygodnie dotyczące zondy krypto, powiązań personalnych, przelewów finansowych, relacji towarzysko biznesowych, w tym z Pałacem Prezydenckim, są, no powiem szczerze,
9: są
10: co
9: emocje,
10: najmniej kłopotliwe.
9: Są od razu emocje, mocniejsze niż w przypadku dronów ukraińskich, ale dobrze. Pan jest też rzeczywiście politykiem, nie tylko urzędnikiem państwowym, więc absolutnie to rozumiem. Natomiast może byście te rozliczenia zrobili również u was. Senator Stanisław Gawłowski, skazany za łapownictwo w pierwszej instancji, miał, sąd tak stwierdził, przyjąć 650 tysięcy złotych. Nadal jest senatorem i szefem Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Wasz senator, to są standardy?
10: Senator Gawłowski jest senatorem niezależnym. Został wybrany jeszcze zanim ten wyrok zapadł. To po pierwsze. Po drugie, pan uciekający jak szczur, jak powiedziałem, Zbigniew Ziobro,
9: pan,
10: któremu,
9: nie, ja rozumiem,
10: któremu kilkadziesiąt
9: jeszcze
10: zarzutów trzeba postawić.
9: Nie,
10: bo to jest mega ważne. To jest, przepraszam, jest mega ważne.
9: Ziobro,
10: proszę
9: pytam
10: powiedzieć, nadal jest wiceprezesem partii Prawo i Sprawiedliwość. Ucieka po całym świecie, ale tak jak powiedziałem, sprawiedliwość go dopadnie, a Stanisław Gawłowski, tak jak wcześniej również powiedziałem, ten wyrok zapadł podczas trwania tej kadencji i nie jest senatorem niezależnym.
9: Dobrze, to drugi przykład.
10: Poseł
9: Wojciech Król oskarżony przez prokuraturę europejską o łapownictwo, użyczenie Mercedesa, wycieczkę, remont domu przyjął, tak twierdzi prokuratura europejska, jest nadal szefem Rady Mediów Narodowych. Powinno tak zostać?
10: Nie powinno tak zostać. Nie chcę wchodzić w kompetencje władz klubu i procedury, które funkcjonują, jeśli chodzi o powoływanie i odwoływanie szefa Rady Mediów Narodowych, ale to jest chyba coś unikalnego, jeśli chodzi o standardy, że my jako klub parlamentarny, do którego należał pan poseł Król, zagłosowaliśmy za jego aresztowaniem. Parlamentarzyści PiS-u zawsze swoich kolegów bronili. Pan poseł Król został aresztowany. Sąd nie podzielił wniosku prokuratury w tym zakresie i został
9: wypuszczony.
10: Nie ma planu
9: w tej chwili, żeby nie był szefem Rady Mediów Narodowych? Czy coś robicie w tej sprawie konkretnie?
10: Znaczy, naprawdę, ja działając i pracując w administracji rządowej na co dzień nie obserwuję tego, co władze klubu robią, ale z całą pewnością, i to jest moje osobiste przekonanie, nie powinien w tej sytuacji być szefem Rady Mediów Narodowych.
9: I przenosimy się w tej chwili do internetu, żegnamy słuchaczy RMF FM, przenosimy się do naszych mediów społecznościowych RMF24. Rozmawiamy z Pawłem Olszewskim, wiceministrem cyfryzacji, a niedługo być może szefem nowego centrum do walki z dezinformacją i o tym zaraz porozmawiamy. Zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Zaczynamy nowy tydzień z poplistą z przebojami, które uwielbiacie i zawsze gramy je po 18:00. Music instructor.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Słuchacie stacji RMF 90s Dance. And have some fun.

do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. I've been married long time ago.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Dobrze. Przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Waryński.
2: Zapraszamy. Rosyjski dron uderzył na Ukrainie blisko naszej granicy.
3: Lekiela na Polskę.
1: Zacytujemy informacje ukraińskiej agencji Interfax.
2: I te podane przez szefa polskiego MON-u.
1: Połączymy się z miasteczkiem Kibice pod Sztokholmem.
2: Szwedzi to dzisiejszy rywal polskich piłkarzy.
1: A jesień w pierwszych dniach?
2: Rozpieszcza w pogodzie.
4: Tylko się cieszyć, że tak jest, jak jest.
5: Super!
1: Jest 19. Odrzutowy rosyjski dron uderzył w odległości około 2 kilometrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
2: Napisał w portalu X wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Z kolei agencja Interfax Ukraina podała, że rosyjski dron trafił w miejsce oddalone o kilkaset metrów od granicy. W mediach społecznościowych krąży nagranie z tego ataku.
3: Reaktywna poleciała na Polskę.
2: Przejście graniczne Jagodzin nie ucierpiało, podają Ukraińcy.
1: Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia też, że nasze systemy obrony powietrznej i samoloty były gotowe do działania. Po odwołaniu alertu samolotu powróciły do baz systemy obrony do trybu obserwacji i czuwania.
2: Odwołany został również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia.
1: O miejsce schronienia w Polsce pytaliśmy w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceministra cyfryzacji Pawła Olszewskiego z Koalicji Obywatelskiej.
2: Z nami prowadzący tę rozmowę Grzegorz Sroczyński. Witamy cię, Grzegorzu.
6: Witajcie.
2: Te miejsca często są niedostępne. Jak ten problem zamierza rozwiązać rząd?
6: No rzeczywiście, miejsca schronienia, nawet jeśli mapa Straży Pożarnej pokazuje, że w dużych i mniejszych miastach jest ich wiele, często są po prostu zamknięte domofonem, a na rządowej mapie widnieje adnotacja miejsce dostępne tylko w ramach pomocy sąsiedzkiej. Zapytałem ministra, czy właściciele garaży w apartamentowcach nie powinni mieć obowiązku wpuścić okolicznych mieszkańców do takiego schronienia w razie alertu RCB.
7: Każdy przepis, wszystko garaży można zapisać, ale jak nie będzie dobrej woli właściciela, choćby domku jednorodzinnego, który ma garaż podziemny.
6: No tyle, że nie o domki jednorodzinne głównie chodzi, ale o garaże w apartamentowcach. Minister twierdzi, że Polacy w trudnych sytuacjach zawsze sobie pomagają, czyli mamy liczyć na dobrą wolę wspólnot mieszkaniowych, które zarządzają tymi garażami.
2: Polecamy całą rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego z Pawłem Olszewskim.
1: Jest dostępna na rmf24.pl.
8: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: Za niespełna 2 godziny pierwszy gwizdek w meczu Szwecji z Polską w piłkarskiej Lidze Narodów.
2: Przekonamy się, czy nasi piłkarze zrewanżują się za marcową porażkę w finale baraży o Mundial.
1: Przed stadionem w Solnej, gdzie ten mecz będzie rozegrany, jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
2: Wojtku, jaka atmosfera przed meczem?
9: Dobry wieczór. To spotkanie wśród szwedzkich kibiców nie wzbudza wielkiego zainteresowania. W fanzonie, w takim miasteczku Kibica, w którym teraz jestem tutaj, no zdecydowana przewaga kibiców biało-czerwonych. Oni wierzą w zwycięstwo naszej reprezentacji.
10: Zmiany w składzie były zrobione i prawdopodobnie będzie lepiej. Z taką nadzieją tu przyjechaliśmy aż z Oslo, bo my z Oslo przyjechaliśmy.
9: A mieszkacie państwo w Norwegii?
10: Tak.
11: My się spodziewamy po prostu wygranej, no cóż się można spodziewać.
9: Wiele wśród kibiców jest więc ogromna. Przekonamy się, czy to przełoży się też na grę biało-czerwonych. Z Solnej Wojciech Marczyk.
2: Słonecznie i ciepło, 19 stopni. Tak będzie w tym miejscu jutro. W faktach przenosimy się tam, gdzie wąski pas piasku wcina się w morze, rozdzielając wody Zatoki Puckiej i Gdańskiej.
1: Na Cyplu w Rewie i dziś, w 6 dniu jesieni, pogoda rozpieszczała wypoczywających.
12: Słońce jest takie śliczne dzisiaj i niebo takie czyste. Naprawdę ładnie tutaj jest.
5: Dzisiaj jest pięknie.
4: Super pogoda, naprawdę.
13: Tylko się cieszyć, że tak jest, jak jest. Czy chce się wypoczywać?
5: Super! Przynajmniej jak ja na foilu będę pływał. Widzisz, na tym skrzydełku.
14: Fali nie ma, ale wiatru trochę jest. No taki kierunek, że z tej strony jest zasłonięty przez ten cypelek, więc woda jest płaska, a z tamtej trochę bardziej zafalowana.
5: Tak zwana wywiewka, bo cię może wywalić tam, no ale pływamy.
15: Tam, czy w stronę chałup, tak?
5: W stronę chałup na przykład. Ale są chłopaki, patrzą się tutaj, jest bezpiecznie.
2: Nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z wypoczywającymi i z surferami zapewniającymi o patrzących się chłopakach.
1: Czyli spoglądających czujnym okiem kolegach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tu program Power Play w RMF FM.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Które przygotowali i przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
2: Lubelszczyzna i Podkarpacie, tam znów zawyły syreny.
3: RCB wysłało mieszkańcom alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
2: Znamy 11 nazwisk polskich piłkarzy.
3: Czy Robert Lewandowski wybiegnie na murawę?
2: O skład na mecz ze Szwecją zapytamy naszego wysłannika.
3: W stolicy na finiszu budowa drugiej linii metra.
2: Warszawiacy pojadą nowymi stacjami najwcześniej zimą. Niespokojne popołudnie i wieczór w południowo-wschodniej Polsce.
3: Przed godziną kolejny dziś raz mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza.
2: Odwołano go kilkanaście minut później. Znów w obu regionach uruchomiono syreny.
3: Michał Radkowski, nasz dziennikarz razem z nami w Faktach ponownie. Witamy Cię, Michale.
4: Dobry
3: Dlaczego
4: wieczór.
3: Dziś tak często mieszkańcy dostają SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?
4: To przez rosyjskie ataki dronów w zachodniej Ukrainie. Na szczęście nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, ale było blisko. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził w serwisie X, że dron odrzutowy uderzył zaledwie 2 km od przejścia granicznego w Dorohusku po ukraińskiej stronie. Wojsko wydało rozkaz wysłania alertów RCB do mieszkańców zagrożonych terenów, mówi Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
5: Najpierw uruchomiony został na terenie województwa lubelskiego. Później jego stopień został podniesiony zgodnie z rekomendacją wojska. Wysłaliśmy drugi alert na ten właśnie teren, po czym nastąpiło odwołanie. Trzeci właściwie alert odwoławczy został wysłany do mieszkańców na terenie województwa lubelskiego. 2 godziny później po raz kolejny otrzymaliśmy informację z wojska o potencjalnym zagrożeniu z powietrza.
4: I tym razem alerty wysłano do wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ostatnia wiadomość, jaką dostali, brzmi: brak zagrożenia na terenie Polski.
2: Znamy skład Polaków na mecz ze Szwecją w piłkarskiej Lidze Narodów.
3: Na stadionie w Solnej, niedaleko Sztokholmu, jest wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
3: Są jakieś zaskoczenia?
6: No i to bardzo duże. Przede wszystkim tym największym to brak Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry mecz rozpoczyna na ławce, a na szpicy w ataku Żukowski. Za jego plecami będą Szymański. No a także wiele wskazuje na to, że Zieliński, bo w trójce w obrońców zagrają Bednarek, Wiśniewski, a także Kiwior na wahadłach. Puchacz niewidziany w kadrze przecież od 2 lat. Po prawej stronie na wahadle Matikesz. No i w środku pola Nowak z Zielińskim. W bramce Bułka. Tak wygląda ta jedenastka. Mamy też w szwedzkiej reprezentacji polski akcent. Patryk Walemark z Lecha Poznań. No on przecież rozpocznie ten mecz w wyjściowej jedenastce. A więcej o tym spotkaniu opowiem już za chwilę w Faktach Sportowych.
7: Śledzimy fakty.
3: Papież w drodze powrotnej do Rzymu.
2: Leon XIV mniej więcej pół godziny temu odleciał z Francji, kończąc 4-dniową pielgrzymkę.
3: Macron zmienił decyzję. Pożegnanie z Francją Leona XIV.
2: To tytuł artykułu, w którym piszemy o ostatnich punktach wizyty papieża.
3: Polecamy rmf24.pl.
2: 9 listopada ma zakończyć się budowa 3 ostatnich stacji drugiej linii metra w Warszawie, Lazurowa, Chrzanów i Karolin.
3: Warszawiacy będą mogli skorzystać z przystanków na Bemowie najwcześniej na przełomie grudnia i stycznia.
2: Z Bartoszem Sawickim z firmy Gilemark, która jest generalnym wykonawcą drugiej linii metra, rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski.
3: Podczas jazdy testowej metrem na tym odcinku.
8: Pan mówił o wyzwaniach, z którymi musieliście się zmierzyć. Czy może pan powiedzieć coś więcej? Co to były za wyzwania?
9: Mieliśmy tutaj oczywiście wyzwania również z przebudową linii wysokiego i średniego napięcia na stacji techniczno-postojowej. Spotykaliśmy się mniej niż na poprzednich odcinkach, ale dalej z niewybuchami. Wystarczy sobie porównać ceny paliw, które mamy dzisiaj, a to jest najmniejsza część, ceny paliw, ceny robocizny, ceny materiałów.
2: Katarzyna Podraza będzie prezentować następne nasze doniesienia.
3: Polecamy w imieniu naszej redakcyjnej koleżanki fakty od 21.
2: No a za chwilę w RMF FM informacje, na które czekają kibice.
3: Tak.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
3: Na fakty sportowe zaprasza już Cezary Dziwiszek. Witamy.
10: Witam, dobry wieczór. Powtórzę, bez Roberta Lewandowskiego reprezentacja Polski rozpocznie mecz ze Szwecją w Lidze Narodów. Ponownie łączymy się ze Strawberry Ariną w Solnej i Wojciechem Marczykiem. Dobry wieczór,
6: Wojtku. Dobry wieczór ponownie.
10: Oprócz tej zmiany, jakie jeszcze mamy w stosunku do meczu z Bośnią?
6: No przede wszystkim zmiana ustawienia. Tak jak zapowiadał Jan Urban, nie będzie już eksperymentowania z Kubą Kiwiorem na lewej stronie obrony. Wracamy do ustawienia trójką w miejsce Potulskiego. W tej trójce wskakuje Przemysław Wiśniewski, Bednarek, Kiwior. To ta trójka obrońców. Dwóch wahadłowych. Puchacz, niewidziany, dwa lata w reprezentacji. Matikesz po drugiej stronie. Nowak, ta młoda krew w polskiej reprezentacji. Ona wskakuje do wyjściowego składu. Z przodu grający w drugiej Bundeslidze Żuchowski. No, Żukowski. Jest naprawdę sporo tych zmian w naszej reprezentacji w tym meczu. Zobaczymy, jak biało-czerwoni poradzą sobie bez lidera, który był krytykowany za ten mecz z Bośnią i Hercegowiną. Obie reprezentacje już na rozgrzewce. Pierwszy gwizdek punktualnie o 20:45 ze stadionu w Solnej. Wojciech Marczyk.
10: Dziękuję Wojtku. Czekamy na pierwszy gwizdek o tej godzinie w Lidze Narodów. W dywizji A zaczną się mecze grupy pierwszej. Turków z Włochami i Belgów z Francuzami, którzy to Francuzi zrobili w składzie aż 10 zmian. No cóż, wiedzieliśmy, że zagramy 4 mecze w bardzo krótkim czasie, szczególnie te dwa z Turcją i Belgią, do tego podróż między nimi. Rotacja to w tej sytuacji naturalna rzecz. Mówił selekcjoner Francuzów Zinedine Zidane. Kibice Wisły Kraków nie obejrzą na żywo meczu z Legią Warszawa. Sektor gości na stadionie przy Łazienkowskiej został zamknięty do końca roku na wniosek policji, która zgłosiła nieprawidłowości konstrukcyjne. Hit Ekstraklasy Legia Wisła odbędzie się w niedzielę 11 października.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Proszę bardzo. Program Power Play też.
0: Sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Program Power Play też wracamy do ustawienia trójką.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Czy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Kto RMF rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Rosja znów atakuje Ukrainę. Mieszkańcy lubelskiego i podkarpackiego z trzecim już dziś alertem RCB, o tym na początku. Potem kolejne starcie polskich piłkarzy w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrywają za Szwedami. Połączymy się z naszym wysłannikiem. W faktach także zanieczyszczone plaże nad Bałtykiem. Trzeci już dziś alert RCB, ponownie dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Kilkanaście minut temu wydano kolejne ostrzeżenie o rosyjskim ataku na Ukrainę. Poderwano polskie myśliwce. Kwadrans meczu Szwecja-Polska w piłkarskiej Lidze Narodów za nami. Przegrywamy 0-1. Mecz w Solnej pod Sztokholmem obserwuje nasz wysłannik Wojciech Marczyk.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Wojtku. Jak padł gol?
3: Bo najpierw Marcin Bułko wypiąstkował piłkę po rozegraniu rzutu rożnego przez Szwedów. Ta trafiła znowu do boku boiska i dośrodkowanie z lewej strony. Przedłużone przez jednego z zawodników szwedzkich, nieupilnowanego przez Jana Bednarka. No i piłkę do naszej bramki z dosłownie kilku metrów pakował Nygren. Tak biało-czerwoni stracili tego gola. Po tej bramce Szwedzi jakby się cofnęli, oddali inicjatywę biało-czerwonym. W tym czasie nieźle z rzutu wolnego uderzał Piotr Zieliński, ale piłkę złapał szwedzki bramkarz. Jak na razie 16 minuta gry, biało-czerwoni przegrywają 0-1, a już za chwilę do tego meczu wrócę w faktach sportowych RMF FM.
2: Nie będzie, mimo apeli części rodziców, ogólnopolskich kontroli budynków pod kątem sterzenia radonu. Takie informacje dziennikarz RMF FM uzyskał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Apele pojawiły się po tym, jak w szkole w Czarnym Dunajcu na Podhalu stwierdzono przekroczoną normę stężenia tego gazu. O tę sprawę dopytywał Michał Dobrołowicz. Michale, dlaczego nie będzie kontroli?
4: Problem dotyczy tylko tej jednej szkoły na Podhalu. Tak to tłumaczy rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
5: Tam sytuacja jest w tej chwili pod kontrolą.
4: Pytałem przedstawicieli sanepidu, co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko przekroczenia norm radonu.
5: Pamiętać o tym, żeby pomieszczenia, zwłaszcza jeżeli są na parterze, na niskim parterze, były regularnie wietrzone.
4: Eksperci radzą też, żeby rozważyć zamontowanie czujników, które mierzą stężenie radonu, zwłaszcza w południowej i południowo-zachodniej Polsce, gdzie to ryzyko jest wyższe.
2: Litwa rozpoczęła właśnie największe ćwiczenia Krajowego Systemu Mobilizacyjnego. Mają mieć nie tylko charakter sztabowy, ale też praktyczny, z udziałem obywateli. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
6: Scenariusz ćwiczeń przewiduje fikcyjne zagrożenie wymagające uruchomienia działań chroniących ludność i symulacji działań podejmowanych dla przeprowadzenia mobilizacji. Testowane są m.in. działania instytucji zmuszonych do ciągłości pracy w warunkach stopniowego pogarszania się bezpieczeństwa, zakłóceń w dostawach energii i ataków hakerskich na infrastrukturę krytyczną. Przewidziane jest też symulowanie z udziałem ochotników koniecznych ewakuacji w związku z zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi lub jądrowymi, i to w warunkach przeciążenia kluczowych dróg, niedziałających usług i ograniczonych, niepełnych informacji o rozwoju wydarzeń. Ich istotnym elementem jest też zdolność do nawiązania kontaktu z siłami sojuszniczymi, w czym biorą udział także eksperci z polskich MSWiA i MSZ.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Czarne, lepkie grudki pojawiły się na plażach na blisko 50-kilometrowym odcinku wybrzeża od Rowów Pomorskiem po Rusinowo w Zachodniopomorskiem. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
8: Jedna z hipotez Urzędu Morskiego w Słupsku jest taka, że na morzu mogło dojść do nielegalnego czyszczenia zbiorników jednych z jednostek, a ich zawartość trafiła do Bałtyku i została wyrzucona na brzeg. Urzędnicy mają już podejrzenia, z której jednostki może pochodzić zanieczyszczenie, i próbują to teraz potwierdzić. Na ten moment wiemy, że czarne, lepkie grudki są substancją ropopochodną. Pobrano próbki, które trafią do laboratorium. Jednocześnie rozpoczyna się sprzątanie plaż. Urzędnicy apelują, żeby nie dotykać znalezionych grudek, dopóki nie będzie wiadomo, czym dokładnie są. Jeśli uda się wskazać sprawcę, ma zapłacić karę oraz pokryć koszty sprzątania i utylizacji zanieczyszczenia.
2: Do czasu usunięcia substancji ropopochodnej decyzją Urzędu Morskiego w Słupsku zamknięto usteckie plaże.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Dobry wieczór. Szwecja prowadzi z Polską 1-0 w Lidze Narodów, przypominam. I od razu ponownie łączymy się ze Strawberry Aliną w Solnej, gdzie jest Wojciech Maczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
3: Dobry wieczór ponownie.
9: Chciałoby się usłyszeć, że reakcja Polaków pozytywna na straconą bramkę. Czy tak jest?
3: Ale wynika z tego, że Szwedzi się cofnęli, oddali trochę pole biało-czerwonym i chcą jakby zobaczyć, co nasza reprezentacja zrobi, mając piłkę. A nasza reprezentacja, trzeba przyznać, że od tego momentu miała dwie groźne okazje. Uderzał Piotr Zieliński z rzutu wolnego, a także chwilę temu Sebastian Szymański. Ale te dwie bramki, te dwa strzały, pewnie złapane przez szwedzkiego bramkarza, one nie sprawiły mu tak naprawdę większych problemów. No ale trzeba przyznać, że Szwedzi mają problem w środku pola z Wiktorem Nowakiem. On bardzo często faulowany jest przez rywali. Widać, że bardzo ostro go dzisiaj traktują, czyli wiedzą, czego można się po nim spodziewać. No więc zobaczymy, jak ten mecz będzie się dalej układał. Teraz atak rozpoczynają biało-czerwoni. Prawą stroną sunie Przemysław Wiśniewski. 20 minuta gry. Szwedzi prowadzą 1-0.
9: Dziękuję, Wojtku. I pozostałe wyniki trwających meczów. Dywizji A grają Belgia z Francją, tutaj 0-0. Turcja przegrywa z Włochami 0-1, a w dywizji B w naszej grupie Rumunia, uwaga, uwaga, przegrywa z Bośnią i Hercegowiną u siebie już 0-2. Ponad rok czekał Hubert Hurkacz na awans do finału turnieju rangi ATP i udało się dzisiaj. W Chengdu w Chinach nasz tenisista pokonał Denisa Szapowałowa z Kanady, chociaż przegrał pierwszego seta po emocjonującym tiebreaku.
10: 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo, bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3.
9: W jutrzejszym finale o 13:00 Hubi zagra z Hiszpanem Aleksem Dawidowiczem Fokiną. W finale kwalifikacji o występ w Tokio zagra z kolei Kamil Majchrzak, który pokonał Włocha Lorenzo Sonego. I teraz bardzo trudny rywal, Francuz Arthur Fliss, czyli numer 9 na świecie. Szwecja niezmiennie prowadzi z Polską w 21 minucie 1-0.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Nawet Cozy herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady i wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Take me

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Będą najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Wielkie emocje w meczu Polaków ze Szwedami. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Potem bulwersująca sprawa z Kujawsko-Pomorskiego. 13-latek miał planować atak na szkołę. Policjanci w jego plecaku znaleźli nóż. W faktach także Kraków, Gibała i Piątkowska walczą o wyborców. Szwecja-Polska 1-1 w trwającym Solnej koło Sztokholmu meczu Ligi Narodów. 10 minut temu zaczęła się druga połowa. Z nami ponownie wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk.
3: Jestem, kłaniam się.
2: Wojtku, jak nasi piłkarze strzelili wyrównującego gola?
3: Tuż przed końcem pierwszej części meczu Sebastian Szymański trącił piłkę dograną w pole karne przez Nikolę Zalewskiego, ale wcześniej wszystko zaczęło się od dobrego podania Piotra Zielińskiego. Naprawdę efektowna i składna akcja naszej reprezentacji, która przez większą część tej pierwszej połowy dominowała. Teraz 57. minuta spotkania, jest remis 1-1, a do tego spotkania wrócę już za chwilę w faktach sportowych.
2: Kujawsko-pomorscy policjanci udaremnili zamach w szkole podstawowej w powiecie wążewskim. Zatrzymali 13-latka, który miał planować ten atak. W jego szkolnym plecaku funkcjonariusze znaleźli 30-centymetrowy nóż. Więcej szczegółów ma dla Was dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Informacje o szokujących planach nastolatka polska policja uzyskała od zagranicznych służb. W tym ostrzeżeniu przekazano też, że młody mieszkaniec powiatu wążewskiego udzielał się na internetowych forach z treściami ekstremistycznymi. Tam też miał sugerować, że przygotował atak. Policjanci z Wąbrzeźna potraktowali ten alert bardzo poważnie, mówiła Monika Chlebisz z Komendy Wojewódzkiej z Bydgoszczy.
5: O 6 rano policjanci weszli do domu 13-latka. Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
4: Chłopak został przesłuchany przez policjantów w obecności ojca. Materiały w tej sprawie trafią teraz do sądu rodzinnego, który będzie decydował o losie 13-latka. O jego planach poinformowano też Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
6: Fakty z Małopolski.
2: Z obwarzankami w rękach rozpoczęli decydującą część kampanii wyborczej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Dziś rozdawali kulinarne smaki spod Wawelu przy Rondzie Mogilskim. Kandydaci zamierzają walczyć o poparcie wyborców, którzy w pierwszej turze głosowali na innych kandydatów.
7: To jest ogromna rzesza wyborców. Z tego co pamiętam, 17 tysięcy na Aleksandrę Owce i ponad 10 albo 12 tysięcy chyba panią Darię Gosek-Popiołek. Łatwo policzyć, to jest prawie 30 tysięcy wyborców. A więc bardzo dużo. I z tego, co mieliśmy tam z wcześniejszych badań, to wynikało, że duża część z tych, którzy w pierwszej turze zagłosują albo na panią Owsę, albo na panią Gosek-Popiołek, to w dużej turze zagłosuje na mnie. Tam to się mniej więcej dzieliło pół na pół według tych naszych badań jeszcze sprzed pierwszej tury. No więc tu będzie moim zdaniem bardzo wyrównana walka o tych wyborców. Bardziej jeszcze wyrównana niż o wyborców prawicowych, z której jednak zdecydowana większość skłaniała się, z tych badań tak wynikało, ku mnie.
8: To będzie czas przede wszystkim rozmów z mieszkańcami. To będzie najważniejszy, najcenniejszy element tego kampanijnego szlaku. Będę chciała też rozmawiać oczywiście z liderami, kontrkandydatami, którzy już nie startują, i z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek, i z panią radną Aleksandrą Owcą, i z pozostałymi kontrkandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o tak zwanym przekazywaniu głosów.
2: Mówili Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie 11 października. O poranku polecamy nasze publicystyczne rozmowy. O 7 w radiu RMF24 usłyszycie Piotra Salaka i Andrzeja Szejnę, byłego wiceministra spraw zagranicznych. Z kolei 2 minuty po 8 w RMF FM i radiu RMF24 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Paweł Ślis z Polski 2050. Wy też możecie zadawać pytania, korzystając z formularza dostępnego na rmf24.pl. Zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: Dobry wieczór, ponownie 60. minuta w Solnej. Polska remisuje ze Szwecją 1-1 po golach Negrena z 9 i Szymańskiego z 43 minuty. Na trybunie prasowej Wojciech Marczyk, ponownie się łączymy. Dobry wieczór.
3: Kłaniam się.
10: Wojtku, mówiłeś o pierwszej połowie, bardzo dobrej wykonania biało-czerwonych. Mówiłeś o golu, pytam o drugą połowę. Co się działo w tym kwadransie?
3: No zdecydowanie większą przewagę tutaj taką w posiadaniu piłki mają Szwedzi, ale oni też poza może jednym groźnym strzałem gdzieś odbitym przez Marcina Bułkę na rzut rożny nie byli sobie w stanie jakiejś takiej klarownej sytuacji wypracować. Z naszej strony no też niewiele w tej drugiej części meczu. Przed chwilą Jan Urban no naprawdę piekielnie zdenerwował się na Tymoteusza Puchacza, bo dobrze zsunął nasz kontratak, ale nasz wahadłowy zwolnił tę akcję, a tam w pole karne biegał Mateusz Żukowski, no i Jan Urban pokazywał, że aż się prosiło tą piłkę do niego dośrodkować. Teraz Szwedzi rozgrywają piłkę na własnej połowie. My ustawiamy się po to, żeby przyjąć ich atak. W tej drugiej części meczu zdecydowanie bardziej aktywny Jokeresz. Tutaj Przemysław Wiśniewski ma z nim sporo kłopotów. On z nim walczył w jednym takim momencie. Bardzo mocno bark w bark. Aktualnie 62. minuta spotkania. Polacy odzyskują piłkę i mamy remis w Solnej 1-1. Ze stadionu w Solnej Wojciech Marczyk.
10: Dziękuję Wojtku, jeszcze sporo emocji przed nami. W pozostałych spotkaniach w naszej grupie Rumunia przegrywa z Bośnią i Hercegowiną już 2-4. W dywizji A Belgia remisuje z Francją 0-0. Turcja przegrywa z Włochami 1-4. Norberto Neto zastąpił Kamila Grabarę w Juventusie. 37-letni Brazylijczyk podpisał kontrakt ze Starą Damą po tym jak bramkarz naszej kadry zerwał więzadło krzyżowe. W tym sezonie prawdopodobnie Grabara już nie zagra. Jeszcze raz Solne, przed chwilą groźny atak Szwedów, ale wynik bez zmian. W 62 minucie Szwecja remisuje z Polską 1-1.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: RMFFM na koniec dnia.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Ooh-la-la.
1: Oh, baby.
0: It's a summer night.
2: My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam.
1: Szwedzi za mocni dla polskich piłkarzy. Biało-czerwoni ponieśli porażkę. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika. Po serii wycieków resort zdrowia za ostrze zasady ochrony danych medycznych. W faktach także kosmiczny wyścig zbrojeń i na poprawę humoru złota polska jesień.
3: Jest ślicznie, jest piękne babie lato.
1: Kolejna porażka polskich piłkarzy w meczu ze Szwedami. Tym razem w Solnej, niedaleko Sztokholmu, przegrali 1-3. Ten mecz z trybun śledził nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczek z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, jak wyglądała druga połowa spotkania w wykonaniu biało-czerwonych?
4: Dobry wieczór. Niestety o wiele gorzej niż ta pierwsza od początku. Więcej przy piłce utrzymywali się Szwedzi, którzy dzięki świetnej indywidualnej akcji Ajarego i jego dokładnym strzale z narożnika pola karnego wyszli w 63. minucie na prowadzenie. Marcin Bułka, stojący w polskiej bramce, nawet nie ruszył się przy tym strzale. Przy bramce na 3-1 świetnie zachował się zaś Jokeres, który uwolnił się spod opieki naszych obrońców i zupełnie niepilnowany uderzył piłkę do bramki. Niestety, mimo kilku dobrych okazji w tym meczu i niezłej grze biało-czerwonych, szczególnie w pierwszej części meczu z wygranej, znów mogą cieszyć się Szwedzi. Ze stadionu w Solnej, Wojciech Marczyk.
1: Będą nowe rządowe standardy cyberbezpieczeństwa dla firm, które przetwarzają dane medyczne. Jest to reakcja na ostatnią serię wycieków danych pacjentów, m.in. z centrum NL Med i z oprogramowania Medyk. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Dobry wieczór. Te nowe standardy mają być zaostrzone. Mają pojawić się w nich dodatkowe informatyczne zalecenia, jak zmniejszyć ryzyko cyberataków. Chodzi m.in. o kontrolę dostępu i monitorowanie nietypowych wyszukiwań. To potwierdza Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
6: Te standardy mogą przyczynić się do jeszcze zwiększenia takiej wiedzy na temat tego, w jaki sposób można podchodzić do ochrony danych osobowych i tego, czym zarządzamy w przestrzeni swojej firmy.
5: Równolegle Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpoczął kontrolę w firmie, która odpowiada za oprogramowanie Medyk. Resort cyfryzacji zapowiada surowe kary, jeśli okaże się, że tam zabrakło podstawowych zabezpieczeń.
1: 45 policjantów brało udział w eksperymencie procesowym, który odtwarzał okoliczności, w których latem w łódzkim akwaparku Fala utonął 7-letni chłopiec. Jak tłumaczy rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Paweł Jasiak, celem tego badania było ustalenie, czy ratownicy i opiekunki grupy półkolonistów mogli zauważyć tonące dziecko.
7: W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie teraz po dysponowaniu wszystkimi materiałami procesowymi z tego śledztwa i tym nagraniem, które zostało dzisiaj sporządzone, odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
1: Ewentualne zarzuty dla dwóch ratowników i dwóch opiekunek dzieci na półkoloniach zostaną przedstawione po otrzymaniu opinii biegłego z zakresu ratownictwa wodnego. Kamery na basenie zarejestrowały, że 7-latek przez kilka minut leżał na dnie basenu i dziecko dopiero zauważył klient akwaparku. Wojna w przestrzeni kosmicznej nie jest już tylko scenariuszem filmów science fiction. Jak donosi korporacja BBC, brytyjskie wojsko zakłóca satelity należące do innych państw, aby chronić się przed wrogimi zagrożeniami. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
8: Według BBC królewskie siły powietrzne od roku wykorzystują nowoczesny system naziemny, wcześniej używany do odstraszania przeciwników. Jak ujawnia źródło w brytyjskim resorcie obrony, technologia ta służy do oślepiania wrogich satelitów szpiegowskich i zagłuszania ich sygnału, uniemożliwiając w ten sposób śledzenie brytyjskich okrętów podwodnych, które mają na swoich pokładach arsenał atomowy. Zdaniem komentatorów, Londyn daje w ten sposób jasny sygnał. Kluczowe dla bezpieczeństwa operacje będą podejmowane nawet, jeśli będzie wymagać to przeprowadzania akcji defensywnych w głębi kosmosu.
9: Fakty z Pomorza.
1: Piękne, błękitne niebo i 16 stopni na termometrach. Tak pięknie było dzisiaj w Trójmieście. Turyści i mieszkańcy byli zachwyceni i trudno im się dziwić.
3: Naprawdę super, bardzo nam się tutaj podoba. Jest ślicznie, jest piękne babie lato.
2: No cudowne jest, cieplutko. Niby się robi ciemno, już jest tak ponuro, ale jednak widoki wynagradzają.
3: Piękna pogoda i idealna właśnie na spacery.
9: Jesień pani mówi, że czuć, a czy ją widać?
10: Też, zaczyna, też, zaczyna widzę, trochę. Widać się na drzewach, liście już kolor zmieniają, widać. Ale jest bardzo, bardzo przyjemnie.
1: O jesień w letnim wydaniu pytał w Trójmieście reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Oby ta polska złota jesień trwała jak najdłużej. A my z nowymi faktami wracamy do Was o północy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, zapraszam, Katarzyna Podraza. Alerty RCB w Lubelskim i na Podkarpaciu szybko odwołane, nie było zagrożenia dla Polski. W doniesieniach ze oceanu zapowiedzi Donalda Trumpa w sprawie wojny z Iranem i cen gazu. W tych faktach także babie lato w Zakopanem i nowi mieszkańcy poznańskiego zoo. Z rosyjskim atakiem powietrznym w Ukrainie do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny około północy znów wysłano alertę RCB. W polskiej przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo. Nie było zagrożenia na terenie naszego kraju. Ostrzeżenia odwołano krótko po północy. Stany Zjednoczone wkrótce wygrają wojnę z Iranem, mówił Donald Trump. Prezydent USA powiedział, że po zwycięstwie Stanów Zjednoczonych ceny gazu gwałtownie spadną. Mamy Iran, nigdy nie będzie miał broni nuklearnej. Wkrótce wygramy tę wojnę, to się skończy, a ceny gazu gwałtownie spadną. Nikt inny nie byłby w stanie tego zrobić. Nikt inny, powiedział Trump w gabinecie owalnym. Pierwsi górnicy odchodzą z polskiej grupy górniczej. Zmieniają branżę na kolejową. Docelowo ma być około 200 takich osób, które chcą się przekwalifikować z górników na kolejarzy. Tak wynika z umowy podpisanej przez Koleje Śląskie i PGG.
2: Dziś tak naprawdę mamy jednego pracownika, który już pracuje na kolei. I mamy kolejne osoby, 3 osoby, które rozpoczęły kurs na licencję maszynisty.
3: Co to znaczy?
2: To znaczy, że te osoby, jeśli przejdą pozytywnie ten kurs, to nie jest prosta procedura, będą mogły zmienić branżę i podjąć pracę w branży kolejowej.
1: Zewon Grudniok z Polskiej Grupy Górniczej rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. Wykrycie nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie. Dotyczą one bezprawnej zmiany danych rachunków bankowych przez pracowników. Przez to pieniądze były kierowane na inne konta. W faktach wielkopolski reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Dyrekcja gnieźnieńskiego MOPS-u rozwiązała już w trybie dyscyplinarnym umowy z pracownikiem oraz kierownikiem działu, w którym wykryto nieprawidłowości. O sprawie powiadomiono prokuraturę oraz Urząd Wojewódzki, bo to środki z puli tej instytucji były przelewane na konta pracowników. Według zapewnień dyrektorki gnieźnieńskiego MOPS-u świadczeniobiorcy nie są stratni, ponieważ oszuści wykorzystywali dane osób z gasnącymi uprawnieniami do wypłat. Przedłużano je, ale już z wykorzystaniem podmienionych numerów kont bankowych. Sprawa dotyczy wypłat z 2023 roku. Straty mają wynosić kilkadziesiąt tysięcy złotych.
1: Policjantom z Bytowa udało się odzyskać karetkę, sprzęt medyczny i leki. Zostały one skradzione w zeszłym tygodniu ze stacji dializ i szpitala miejskiego w Miastku w Pomorskiem. Zatrzymany został 34-letni mieszkaniec powiatu koszalińskiego. O tym, jak udało się odzyskać skradzione rzeczy, powie reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Karetkę odnaleziono w oddalonym o 60 km Koszalinie. Tam policjanci odzyskali też znaczną część skradzionego sprzętu komputerowego i medycznego. Do 34-letniego podejrzanego doprowadziła analiza monitoringu zabezpieczonych śladów i tak zwane działania operacyjne policjantów z Bytowa, Miastka Gdańska czy wspomnianego już Koszalina. Wartość skradzionego sprzętu oszacowano na 180 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Jak usłyszałem, śledztwo się nie kończy, policjanci sprawdzają kolejne wątki tej sprawy.
1: W zeszłym tygodniu kilka stopni powyżej zera i śnieg padający w wyższych partiach Tatr. A wczoraj w ciągu dnia powrót słońca. W Zakopanem zanotowano niemal 20 stopni. Kto mógł i komu jeszcze zostało trochę urlopu, ten wyruszył w górę.
6: Kawałeczek spaceru już się trzeba rozbierać.
7: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Także musimy się rozebrać, bo jest gorąco, żeby się nie za bardzo sforsować.
8: Spodziewała się pani, że będzie aż tak pięknie?
9: Tak, tak, tak, ja liczyłam na to. Napisała nam szczęście i się cieszymy.
8: Babiela to chyba.
10: No raczej, no, to tak na to wygląda, że ten tydzień będzie przepięknie. Wszystkim sprzyjał.
9: Myślimy się o leżakach, żeby sobie po prostu spocząć, jak trzeba odpoczywać.
8: Opalanie prawie jak w sierpniu.
11: No tak, tutaj zdecydowanie tak się czuję, ale zaraz pójdę w górę i pewnie będzie zima.
8: Babie lato nam się zrobiło.
11: No oczywiście, trzeba korzystać.
1: Trzeba koniecznie, a turystów na szlaku w Kuźnicach przepytał reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Poznańskie Zoo nowych mieszkańców to para mrówkojadów olbrzymich. 6-letni Guba i 3-letnia Jorina poznają nowe otoczenie i spokojnie aklimatyzują się w ogrodzie. Mrówkojady nie mają ani jednego zęba, ale ich język może mieć ponad 60 cm długości i poruszać się nawet 150 razy na minutę. Dzięki temu tysiące mrówek i termitów zjadają w kilka chwil.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
12: No to co, będzie brudna kampania? No bo tutaj ludzie mówią, że nie chcą brudnej kampanii.
13: No bardzo bym chciał, żeby jej nie było. I mam nadzieję, że druga strona będzie grała fair, merytorycznie. Z mojej strony na pewno będzie wszystko czyste.
12: Pani Monika Piątkowska w tym studiu mówiła przed chwilą, że ona się obawia, że będzie brudna kampania i to z pana strony.
13: No ale fakty temu przeczą, chyba pani Monika Piątkowska uznaje wolne sądy, a jak na razie nie było żadnego wyroku przeciwko nam, a tymczasem w referendum i przed pierwszą turą było łącznie 5 wyroków, po których to wyrokach działacze Platformy, radni Platformy musieli przepraszać, więc mam nadzieję, że takich sytuacji się nie będą powtarzały.
12: Czuje się pan pogromcą Moniki Piątkowskiej?
13: Nie.
12: No 9% nie, to jest nie, bardzo dużo.
13: Nie, panie redaktorze, zero triumfalizmu. Piłka jest jeszcze w grze. Często było tak, że kandydat, który wygrywał pierwszą turę, może nie często, a czasami zdarzało się tak, że kandydat, który wygrywał pierwszą turę, potem przegrywał, więc ja jestem bardzo daleki od triumfalizmu.
12: No dobrze, ale skąd te głosy Monika Piątkowska miałaby wziąć?
13: No będzie jej rzeczywiście trudno, bo trudno mi sobie wyobrazić, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, czy też Korony zagłosowali w drugiej turze na panią Piątkowską. Część wyborców lewicowych może zagłosować, ale nie ma nic gorszego, panie redaktorze, niż taka nadmierna pewność siebie.
12: No dobrze, to spróbujmy zadać pytanie, a dlaczego mieliby na pana zagłosować wyborcy prawicy?
13: Dlatego, że w przeciwieństwie do poprzedniego prezydenta i każdego, moim zdaniem, prezydenta z Platformy, ja będę ich szanował.
12: Nie wiem, co to znaczy?
13: Pamięta, nie wiem, czy pan pamięta, jak Aleksander Miszalski namalował sobie na czole 8 gwiazdek. No to było dosyć obrzydliwe. No,
12: i pan nie będzie malował sobie 8 gwiazdek?
13: Nie, wręcz przeciwnie. Ja podchodzę do każdego człowieka z szacunkiem. Nigdy nie szydziłem z niczyjej wiary, nigdy nikogo nie poniżałem ze względu na poglądy, a tymczasem Aleksander Miszalski tak się trochę zachowywał, że lepiej traktował jednak tych ludzi, którzy myślą tak jak on, a gorzej innych. Ja też podam przykład jeden, jak chodzi o panią Piątkowską. Przecież jak była debata w jednej z prawicowych telewizji, to pani Monika Piątkowska wybrała spotkanie z Donaldem Tuskiem. To też pokazuje, jakie ma priorytety.
12: No ale to Donald Tusk specjalnie jej nie pomógł. Można odnieść wrażenie. Przyjechał, miał wesprzeć.
13: No pytanie, czy nie było tak, że oni się w ogóle bali, że ona nie wejdzie do drugiej tury i czy on jednak nie zmobilizował trochę tego twardego elektoratu Koalicji Obywatelskiej i czy nie zapewnił jej zwycięstwa Michałem Drewnińskim, bo nie wiem, jakie oni mieli sondaże. Chodziły takie pogłoski, że...
12: No, ale sondaże, te, które były oficjalne, jednak pokazywały, że Michał Drewniński jest trzeci. To znaczy, generalnie tak było.
13: No to jeśli tak było, to faktycznie ani jej nie pomógł, ani nie zaszkodził, bo ten jej wynik jest podobny do tych sondażowych, ale też mi się wydaje, panie redaktorze, że jest nawet ciut wyższy niż w sondażach, prawda? Więc raczej jej nie zaszkodził.
12: No to teraz pytanie o tych wyborców prawicy. Kraków strefą wolną od meczetów. Taką propozycję składał niedoszły kandydat Konfederacji.
13: Ja bym odłożył kwestię światopoglądową.
12: Ale to
13: naprawdę
12: są decyzje, które pan będzie musiał podejmować. Jeśli pojawią się wnioski, na przykład organizacji islamskich, jakichś muzułmańskich, wyznawców islamu, o to, czy mogą otworzyć na przykład w lokalu gminnym, lokalu miejskim meczet albo ośrodek kultury, to pan będzie podejmował decyzję, mogą czy nie mogą.
13: No byłbym bardzo ostrożny z tym, panie redaktorze. Niech pan popatrzy, co się dzieje w Europie Zachodniej. Nie wiem, czy panu się to podoba.
12: Zgadza się pan z tym, żeby nie uwzględniać, a wolność religijna? Mówił pan, że szanuje wszystkich mieszkańców Krakowa.
13: No tak, szanuję wszystkich mieszkańców Krakowa, dlatego ja bym nie chciał ingerować, nie chciałbym ani pomagać, ani przeszkadzać, czy to kościołowi katolickiemu, czy innym wyznaniom.
12: No to podobie pytanie. Zgłaszają się do pana. Mówią, mamy wiernych, chcemy wynająć lokal od miasta. Mamy prawo się modlić w Krakowie, czy nie?
13: No prawo modlić się mają, ale czy miasto jest od tego, żeby im wynajmować lokale? Nie wydaje mi się.
12: Dobrze, to pierwsze pytanie. Drugie pytanie.
13: Ja dopowiem jeszcze jedną rzecz. Pamiętam, jak były takie głosowania, żeby sprzedać z dużą bonifikatą kościołowi katolickiemu też tereny i ja głosowałem przeciwko. Generalnie po prostu uważam, że miasto...
12: Czyli państwo... kościołowi katolickiemu też by pan nie wynajął?
13: No generalnie tak, panie redaktorze. No miasto powinno być poza tym, neutralne. Miasto nie jest od tego, żeby pomagać instytucjom religijnym, instytucjom kościelnym.
12: A organizacjom LGBT+ by pan wynajął?
13: No panie redaktorze, pan tutaj...
12: No jeżeli mówimy o światopoglądzie, no to też jest światopogląd.
13: No generalnie ja bym wolał, żeby miasto wynajmowało swoje lokale na szkoły niż na kościoły, na domy kultury i również wydaje mi się, że...
12: A ośrodki kultury islamskiej?
13: Panie redaktorze, ale pan mnie piłuje. No nie.
12: No nie, dobrze. A będzie pan jako prezydent miasta, szefem Urzędu Stanu Cywilnego, będzie pan dokonywał transkrypcji aktów małżeństwa zawartych poza granicami Polski, aktów małżeństw jednopłciowych?
13: Dopóki będzie takie prawo, jak obecnie, tak. Uważam, że prezydent tutaj nie ma jakiegoś pola manewru, ale za rok są wybory parlamentarne, jak wygra prawica i być może opublikuje ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że to rozporządzenie jest nieważne, to wtedy nie będę. Po prostu ja uważam, że prezydent nie jest od tego, żeby oceniać...
12: Czyli tu pan będzie po prostu twardo trzymał rozstrzygnięć, które są. A w Paradzie Równości pan pójdzie?
13: Nie.
12: Nie. A obejmie ją pan patronatem? Prezydent Miszalski objął.
13: Tak. Ja powiem, że... Ta krakowska Parada Równości moim zdaniem jest zbyt, panie redaktorze, upartyjniona. O środowiska, które ją organizują, startowały z list Koalicji Obywatelskiej do parlamentu, w wyborach samorządowych. Ja nie chciałbym brać udziału w imprezach partyjnych.
12: A jak wyobraża pan sobie współpracę z Donaldem Tuskiem? To jest jeden z zarzutów, który jest wobec pana formułowany, że będzie pan kompletnie niezdolny do współpracy z premierem.
13: Z mojej strony pełna otwartość. Nie gniewam się na premiera za różne cierpkie słowa, które obecnie...
12: Pytanie, czy premier nie gniewa się na pana?
13: To jest doskonałe pytanie. Nie wiem, co pan uważa, ale mi się wydaje, że on jednak będzie chyba profesjonalistą. Nie będzie chyba się zachował w taki
12: sposób. Ale jest pan symbolem jego porażki. W pierwszej turze zobaczymy.
13: Jeszcze zobaczymy, co w drugiej. No właśnie, dobrze, że się pan ugryzł w język. Oby tak było, że faktycznie wygram te wybory, a tego nie wiemy. Natomiast ja myślę, że premier się wzniesie ponad takie jakieś urazy. No, dla dobra Krakowa, dla dobra Polski nie chciałbym współpracować z prezydentem, niezależnym prezydentem dużego miasta, gdzie jest 600 tysięcy wyborców. Przecież ci Krakowianie potem też mieliby mu to za złe, jakby w jakiś sposób sekował Kraków, czy traktował
12: gorzej niż miasta. A w jaki sposób będzie pan współpracował z radnymi Koalicji Obywatelskiej? Nie ma pan swojego na tyle dużego klubu, żeby rządzić samodzielnie. Trzeba współpracować.
13: No zaskoczę pana. Zgłosiło się do mnie już 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy, że nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę.
12: Czyli będzie współpraca z koalicją, czy oni przejdą do pana?
13: No zobaczymy właśnie, bo pytanie, czy ta współpraca będzie możliwa, czy też partia im tego zakaże i wtedy co oni zrobią. Nie wiem.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Łukasza Gibały, kandydata na prezydenta Krakowa. Całą rozmowę mamy dla was na rmf24.pl, a jej fragmentu będziecie mogli posłuchać także w kolejnych Faktach o drugiej. Już teraz zapraszam was w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i życzę wam spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop.
2: Za zamkiem freestyle.
1: Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A na początek ważne informacje dla kierowców z Krajowej Dziesiątki w Kujawsko-Pomorskiem. Policjanci z tego regionu zatrzymali także 13-latka, który planował zamach w jednej ze szkół podstawowych. W faktach także sport. Hubert Hurkacz w finale turnieju ATP w Chinach. Nasz tenisista z szansą na kolejne trofeum. Kierowcy, uważajcie na Krajowej Dziesiątce niedaleko Bydgoszczy. W Solcu Kujawskim auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Kujawsko-pomorscy policjanci udaremnili zamach w szkole podstawowej w powiecie wąbrzeskim. Zatrzymali 13-latka, który miał planować ten atak. W jego szkolnym plecaku funkcjonariusze znaleźli nóż o długości 30 cm. Szczegóły tej sprawy zna dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Informacje o szokujących planach nastolatka polska policja uzyskała od zagranicznych służb. W tym ostrzeżeniu przekazano też, że młody mieszkaniec powiatu wąbrzeskiego udzielał się na internetowych forach z treściami ekstremistycznymi. Tam też miał sugerować, że przygotował atak. Policjanci z Wąbrzeźna potraktowali ten alert bardzo poważnie, mówiła Monika Chlebisz z Komendy Wojewódzkiej z Bydgoszczy.
3: O 6 rano policjanci weszli do domu 13-latka. Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
2: Chłopak został przesłuchany przez policjantów w obecności ojca. Materiały w tej sprawie trafią teraz do sądu rodzinnego, który będzie decydował o losie 13-latka. O jego planach